0: zdanie w Radiu RMF 24.
1: Ceny zbóż stoją od, można powiedzieć, 20 lat w granicach 100-300 zł na tonie różnicy, a dzisiaj maszyna kosztuje, ciągnik 150 koni, 500-700 tysięcy, tak? A te 20 lat temu kosztował 100-200 tysięcy, więc łatwo sobie przekalkulować.
2: No to pytanie kluczowe, to czy to się jeszcze opłaca?
3: Na hektarze jesteśmy w stanie wyrobić dzisiaj zysk 500 zł, to sobie pan łatwo policzy, ile trzeba mieć tych hektarów, żeby godziwie żyć.
1: To jest bardzo drogie hobby.
0: Usłyszał na Agroshow w podpoznańskich Bednarach reporter RMF FM Michał Krasoń, a cykl Twoje zdanie w RMF 24 wróci w kolejny piątek.
4: Fakty prosto z kina w RMF FM.
0: W sieci zadebiutował zwiastun dreszczowca Testament. To nowy film Guya Ritchiego, twórcy m.in. Dżentelmenów i Sherlocka Holmesa w gwiazdorskiej obsadzie. Kogo zobaczymy tym razem na ekranie? O tym nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Let me tell you
4: something. Główne role w filmie zagrali Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike i słyszany Sir Anthony Hopkins. A Guy Ritchie łączy kryminalną intrygę, czarny humor i bezwzględną walkę o fortunę. Bogaty, wpływowy arystokrata chce przejść na emeryturę i przekazać cenny rodzinny biznes swojej córce. Jego syn jest z tego powodu wściekły, a rodzinny spór zamienia się w wojnę. Twórca Porachunków, Przekrętu czy Dżentelmenów wraca do tego, co w kinie lubi najbardziej. Do ekscentrycznych Brytyjczyków, wielkich pieniędzy i do gangsterów. He found himself
0: in hell. Testament w kinach w przyszłym roku. Polska zajmuje trzecie miejsce na liście państw z największą liczbą pożarów w Europie. Jednak, jak zaznacza Jan Kaczmarowski, ekspert do spraw przeciwpożarowych z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w naszym kraju bardzo dobrze działa prewencja. Rozmawiał z nim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Posłuchajmy tej rozmowy.
5: Wynik, który mamy, czyli dużo małych pożarów, bo to jest charakterystyka polskiego pożaru, znaczy pożarów, że jest ich dużo, ale małych, no to... To nie jest kwestia szczęścia, tylko to jest efekt wypracowany właśnie dzięki poniekąd, znaczy w wyniku tego, że do nas te duże pożary dotarły w latach 90. Mam wrażenie, że gdyby te pożary nie pojawiły się wtedy akurat, że gdy ten 92 rok miał trochę inny przebieg, część wniosków nie zostałoby wyciągniętych tak szybko jak należy, pewne zmiany by nie weszły i bylibyśmy teraz dużo bardziej zaskoczeni zmianami klimatu, które teraz idą, podobnie jak na przykład teraz pożary zakrywają Czechów czy Niemców. Natomiast my mieliśmy to nieszczęście roku 92, natomiast lekcje zostały wyciągnięte wtedy i to, że my obecnie w dobie zmian klimatu całkiem nieźle radzimy sobie z pożarami w Polsce, jest wynikiem tego, że te 30 lat nie zostało zmarnowanych. I zarówno jak w Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono wiele modernizacji, ale tutaj nie będę zabierał absolutnie głosu kolegom strażakom, tak z perspektywy Lasów Państwowych, my w tym okresie zbudowaliśmy, postawiliśmy na nogi i ciągle utrzymujemy i modernizujemy system ochrony przeciwpożarowej lasów. Pod hasłem system chodzi po prostu o to, że jest to wiele elementów, które są jasno połączone i żeby tak najkrócej i najbardziej obrazowo to przedstawić, to powiem tak. Mamy taki nasz slogan w ochronie przeciwpożarowej lasu, że jeden strażak w ciągu 15 minut przy pożarze lasu jest więcej wart niż 100 po godzinie. I to sprowadza się właśnie do tego, żeby mieć dużo małych pożarów, czyli łapać je tak szybko jak się da, czyli żeby małe pożary były małe i się nie przekształcały, bo każdy duży pożar był na początku mały. Natomiast żeby to zrobić, to co jako leśnicy możemy zrobić, to możemy szybko wykryć pożar, stąd między innymi obecnie ponad 700 dostrzegalni w kraju na gruntach lasów państwowych wykrywa te pożary i wyszukuje kolumny dymu nad koronami drzew. Później oczywiście informujemy strażaków, ale żeby taki strażak dojechał szybko, to co dzisiaj tutaj mówimy o terenach niezurbanizowanych. Teren niezurbanizowany, czyli trudno dostępny, bez infrastruktury i tak dalej. Więc to co jako leśnicy staramy się zrobić, żeby te dzikie tereny, jakby nie było leśne, jednak były komunikacyjne, udostępnione i pozwalały na to, żeby wysokotonażowe samochody, które wożą dużą ilość wody, po prostu wjechały bezpiecznie i wyjechały. I żeby się nie zakopały, żeby były w stanie minąć się z jadącym naprzeciwka drugim samochodem. Więc to są te wszystkie dojazdy pożarowe, które czasami media lubią opisywać jak autostrady w lasach. Natomiast no, to wynika wprost z rozporządzenia i z parametrów technicznych, jakie muszą spełniać. Natomiast jak już straż dojedzie i zacznie gasić i wyleje cały zbiornik wody, no to w naszym interesie jest, żeby nie musieli wyjeżdżać z lasu, szukać wody po miejscowościach, czerpać z z sieci hydrantowych, tylko żeby w lesie była woda dostępna dla strażaków. Są punkty czerpania wody. Dodatkowo pasy przeciwpożarowe, które albo zatrzymają pożar na wczesnym etapie, czyli na przykład pasy przeciwpożarowe wzdłuż linii kolejowych, które również ograniczają te pożary, o których mówiliśmy, czy pasy przeciwpożarowe, które albo są w stanie spowolnić rozwój pożaru, albo stworzyć dogodne miejsce do prowadzenia działań i linii obrony. Także tych elementów jest dużo i nie wymieniłem wszystkich. Jest jeszcze kilka, łącznie z tym, że sami jako leśnicy próbujemy też gasić. Natomiast nie nazywamy się przez to strażakami. To jest bardziej tak, jak w zakładzie pracy każdym rozpocznie się pożar i są gaśnice i próbujemy jakkolwiek przed przyjazdem strażaków ograniczyć rozwój. No to z racji na to, że nasz zakład pracy jest trochę większy i ta gaśnica musi być adekwatnie większa, no to mam po prostu samochody patrolowo-gaśnicze z 400 litrami wody, ale właśnie po to, żeby jeżeli już wykryjemy ten pożar i tak czekamy na strażaków, a jest szansa, że będziemy pierwsi i możemy przynajmniej jakiś kawałek kluczowy, strategiczny połapać, to jest jak najbardziej w naszym interesie. Tak samo jak lotnictwo, które utrzymujemy w lasach państwowych. To wynika głównie z faktu, że my nie jesteśmy w stanie ubezpieczyć lasu przed pożarem. No więc poniekąd takim naszym ubezpieczeniem jest inwestowanie w bezpieczeństwo i po prostu nam fizycznie opłaca się utrzymywać gaśniczą flotę powietrzną po to, żeby w przypadku pożarów lasów mieć realny wpływ na ich gaszenie. I tak jeżeli pożar jest rozwinięty, to żeby można było skierować tam kilka samolotów albo, co jest bardzo skuteczne, skierowanie samolotu do nawet bardzo małego pożaru, bo wtedy ta efektywność jest po prostu największa. Każdy kraj ma swoją specyfikę, natomiast na pewno to, co jest u nas wyróżnikiem, to jest to, że chyba nasza flota gaśnicza Lasów Państwowych to jest największa europejska flota służby leśnej. Zazwyczaj są to jednak statki powietrzne utrzymywane przez odpowiedniki Państwowej Straży Pożarnej, czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy wojskowe. Natomiast służby leśne jako takie rzadko dysponują takimi flotami. Natomiast u nas jest tak, że my co roku czarterujemy około 40 statków powietrznych, właśnie dromaderów, śmigłowców z bomb bucket, samolotów patrolowych, ale także usługi gaśnicze świadczą nam samoloty AN-2 na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Więc to jest jeden wyróżnik. Drugim wyróżnikiem faktycznie jest ten dromader. Chociaż dromader w latach swojej świetności produkcji w Mielcu no, zdobył cały świat. Jakby ja podróżując po świecie w kilku miejscach już go widziałem, łącznie z widziałem go w akcji między innymi w Republice Południowej Afryki, także on dość mocno podbił świat, ale w Polsce jest dominantem na niebie i do niedawna tak naprawdę to był główny gracz. Znaczy dalej jest ich najwięcej i to na pewno nas wyróżnia jakby i charakteryzuje to nasze lotnictwo gaśnicze.
6: W jakim kierunku to wszystko zmierza?
5: W zasadzie my podążamy cały czas w tym samym kierunku i nawet te dwa duże pożary w tym roku, mimo że to jest zawsze taki punkt krytyczny i jakiś przełomowy, natomiast my odpowiedzieliśmy sobie na tak jakby przeanalizując to, że oczywiście to były dwa duże wydarzenia, ale uważamy, że to, co powinniśmy teraz robić, to po prostu kontynuować dotychczasową drogę, ponieważ jeżeli nigdzie nie będzie odstępstw od naszych reguł, które mamy opracowane, wszędzie ten system będzie utrzymywany, to jest dobra, wypracowana droga, która przez lata działała skutecznie. Znaczy, żebym dostał dobrze zrozumiałem, to nie jest tak, że ignorujemy te pożary, które były i uważamy, że wszystko już jest dobrze i to był wypadek przy pracy. Nie, oczywiście mamy świadomość tego, że będzie gorzej, bo nie możemy ignorować 20-letniego dorobku naukowego wszystkich badaczy, którzy jasno mówią, że będzie tylko gorzej i mamy tego świadomość, ale uważamy, że strategie, które wypracowaliśmy w Lasach Państwowych w 1992 roku i jakby stale modernizowaliśmy, one się po prostu sprawdzają. To, co teraz wiele krajów robi, krajów północy, które się zderzają z nową falą pożarów, Czechy, Niemcy, Holandia, bardzo często okazuje się, że oni dochodzą do wniosków, które my mamy od 30 lat. W związku z tym uważam, że oczywiście musimy stale modernizować system i tam, gdzie tylko da się wymieniać sprzęt na nowocześniejszy, czy technologią wspierać rozwiązania, jak najbardziej powinniśmy to robić i my to w Lasach Państwowych jakby robimy. Natomiast to chyba jeszcze nie jest moment na jakieś wielkie rewolucje, bo prawdą jest też to, że oczywiście pożary lasu wraz ze zmianą klimatu one zmieniają trochę swoją specyfikę, natomiast to jest znany nam przeciwnik. W sensie to nie jest tak, że jest to dla nas zaskoczenie i zupełnie nowe realia. Mieliśmy duże pożary, mieliśmy pożary, w których ginęli ludzie w Polsce. Wiemy, że nasze drzewostany są palne i wiemy, jak skutecznie działać w prewencji.
0: Z Janem Kaczmarowskim z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: dobry.
1: Cześć.
0: Beata Siemianowicz. Moja propozycja to 15 milionów 600 tysięcy 333.
1: Bardzo ładnie brzmi.
2: Za dużo.
3: Dzień dobry, mówię Elżbieta z Olsztyna. 15 milionów 600 tysięcy 330 zł. Pania.
1: No, niesamowite.
3: Niesamowite, bo ja dzisiaj mam urodziny.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: nasz hit. Dzwoń 0700 060 33.
1: Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM wzloty
2: i upadki
1: Marcina
2: Jędrycha.

Mieszkaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z trasy S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W faktach zajrzymy też na stację paliw. Ile zapłacimy za benzynę i diesla w przyszłym tygodniu? Sprawdził to dziennikarz RMF FM. Będzie też o unijnym zakazie korzystania z mediów społecznościowych. Posłuchajcie, co o tych planach sądzą młodzi. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W Rynarzewie koło Bydgoszczy osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. Kierowcy, jedźcie ostrożnie. 2 16-latków zatrzymanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Byli oni aktywni w internetowych środowiskach związanych z propagandą neonazistowską i ekstremistyczną. O szczegółach nasza katowicka reporterka Anna Kropaczek.
2: Najpierw funkcjonariusze ABW i policjanci z Sosnowca zatrzymali 16-letniego Kacpra K. Z ustaleń agencji wynikało, że kontaktował się on za pośrednictwem internetowych komunikatorów ze środowiskami propagującymi m.in. treści neonazistowskie i rasistowskie. Na zabezpieczonych urządzeniach znaleziono materiały dotyczące zamachów terrorystycznych czy masowych zabójstw. Później ABW zidentyfikowała kolejną osobę z tego środowiska, pozostającą w kontakcie z Kacprem K. Wraz z policjantami z Będzina agencja zatrzymała 16-letniego Wiktora Eś. Sąd zdecydował już o umieszczeniu Kacpra K. w schronisku dla nieletnich, a Wiktor Eś trafił do policyjnej izby dziecka.
1: Dron znaleziony w pobliżu bazy niemieckiej armii w Dolnej Saksonii jest podobny do urządzenia odkrytego na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku. Śledczy sprawdzają, czy oba incydenty mogą być ze sobą powiązane. Przypomnijmy, szczątki drona znaleziono w pobliżu jeziora Steinhode Meer. Policja szuka informacji o właścicielu lub operatorze urządzenia. W obu dronach zauważono podobną część, prawdopodobnie wydrukowaną w technologii 3D. Na razie nie znaleziono śladów materiałów wybuchowych. Kolejny tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Mamy najnowsze prognozy dotyczące tego, co w najbliższych dniach czeka kierowców. O tym, co przed nami, Krzysztof Berenda.
3: Zauważalny wzrost. Dzisiaj podstawowa benzyna kosztuje 7,99 i idzie w stronę poziomu 8,20. To jest wyraźna podwyżka, ale zdaniem ekspertów już dochodzimy do szczytu.
4: Raczej nie powinniśmy notować cen znacznie przekraczających poziom 8 zł.
3: Mówi Dorota Gudaś, analityczka biura maklerskiego Reflex. To dlatego, że już docieramy do granicy bólu. Nieco gorzej będzie z dieslem, tam podwyżki mogą być bardziej zauważalne. Ten diesel dziś kosztuje średnio 8,99, co już teraz jest najwyższym poziomem w historii. W przyszłym tygodniu niestety ten rekord ma zostać pobity i spodziewajmy się cen oleju napędowego w okolicach 9,30-9,40.
5: Fakty, opinie, komentarze.
1: Bardziej restrykcyjne ograniczenia wiekowe i kontrola treści, tak, ale nie całkowity zakaz mediów społecznościowych. Tak, młodzi odnoszą się do unijnych planów o zakazie takich serwisów dla dzieci.
6: Taki Facebook, no to żeby chociaż mieć kontakt z rodzicem poprzez jakiś tam komunikator, a nie normalne wiadomości, no to by było fajne, ale no wiadomo, z ograniczeniami.

0: ograniczenie, ale nie konkretny zakaz może.
1: Ja zaczęłam ogólnie korzystać z social mediów gdzieś około 11 lat, kiedy miałam. Ja się dużo nauczyłam rysować z internetu. Zakazem kompletnym nie jestem, ale żeby mimo wszystko restrykcje były większe.
2: Dzieci są wyniszczone przez nie tylko social media, ogólnie uważam, przez telefony. Z tym nie potrafią się skupić na moment czy na dłuższą chwilę, bo potrzebują telefonu, nowej dawki dopaminy.
3: A głos młodych w Poznaniu zebrał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Słuchacie Faktów RMF FM, a w nich wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wśród tematów stała amerykańska obecność w Polsce.
4: W ciągu kilku miesięcy dowiemy się, kilku tygodni dowiemy się, ilu żołnierzy tutaj trafi z innych krajów europejskich.
5: Tak, bo to jest najprostsza logistyka tego przedsięwzięcia, przenieść ich z krajów europejskich, chociaż też nie jest wykluczone, że przyjadą wprost z Ameryki, ale... Podkreślam, bo to są naczynia połączone. Baza i nowi żołnierze to jest plan rządu i pałacu prezydenckiego, bo w tej sprawie się nie różnimy. Bo im więcej żołnierzy tu stacjonuje, tym więcej bezpieczeństwa, a czasy są wyjątkowo niebezpieczne.
4: No to właśnie, skoro
5: jesteśmy dzisiaj... Eskalacja tego, co się dzieje na polskiej granicy, eskalacja tego, co Rosja chce zrobić, destabilizując sytuację w Polsce i w Europie, jest dzisiaj najtrudniejsza od wybuchu wojny na Ukrainie.
4: No właśnie, panie premierze, pojawiały się takie głosy części ekspertów, że te ataki przy granicy to może być oczywiście przygotowanie do większych ataków, ale to może być również zasłona dymna przed atakami, na przykład na infrastrukturę krytyczną.
5: Po pierwsze, mamy i ataki na infrastrukturę krytyczną w Polsce. I te, które są sabotażami, i te, które są atakami w cyberprzestrzeni.
4: Były ostatnio jakieś duże ataki na naszą infrastrukturę?
5: Codziennie zdarzają się ataki na infrastrukturę w Polsce, bo Polska jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej. Tych ataków dziennie jest 1800, 2500, czasami 3000. W Polsce rosyjskie GRU robi wszystko, żeby zdestabilizować sytuację w cyberprzestrzeni. Ma na to olbrzymie środki, trzykrotnie podwojone w 2026 roku w porównaniu do poprzednich lat. To są pieniądze na sabotaże w cyberprzestrzeni, ale również w obszarze sabotaży takich kinetycznych, czyli na przykład wysadzanie, podpalanie, realizowanie zadań, które mają spowodować, że na przykład nie będzie wody.
4: Udało się już jakby uniemożliwić takich działań, że nie będzie wody albo prądu?
5: Udało nam się przeciwdziałać największemu atakowi na polską energetykę, który miał miejsce w końcówce 2025 roku, dokładnie w dniach przed Sylwestrem, kiedy polskie farmy fotowoltaiczne i elektrownie, dwie duże w Polsce, zostały w tym samym czasie, w tej samej godzinie, w tych samych minutach zaatakowane, żeby w Polsce kilkuset tysiącom ludzi wyłączyć prąd.
4: Panie premierze, ale szykować się na kolejne takie scenariusze, szykujemy się, jest to możliwe, że ktoś...
5: No, nie tylko się szykujemy, one będą. Znaczy, już nie opowiadajmy tych historii, że być może coś się wydarzy. Dzieje się codziennie. Wczoraj rakieta 4 km, wczoraj dron 4 km od polskiej granicy. W tamtym tygodniu wielokrotnie poderwane polskie myśliwce.
4: No dziś w nocy Litwa, w przestrzeń Litwy wleciały rosyjskie
5: dane
4: samoloty.
5: Dane amerykańskiego wywiadu, wczoraj też prezentowane przez premiera Tuska, wskazują, że mamy do czynienia z niebywałym wzrostem zainteresowania Rosji z zachodnią częścią Ukrainy, państwami bałtyckimi, Polską, Mołdawią, Rumunią, i tutaj będą chcieli ogniskować dużą część swoich ataków. Co to znaczy dla Polski? Że będzie coraz więcej alarmów, coraz więcej dronów może tutaj wlecieć. Mamy do czynienia po prostu z wojną hybrydową. Nikt nie chce ofiar, ale w czasie wojny hybrydowej też mogą być ofiary. Bo przypominam, że w Polsce już mieliśmy ofiary. To znaczy była rakieta w Przewodowie. Mamy sytuacje krytyczne, które powodują, że dron zamiast spaść na pole albo wylądować gdzieś w terenie niezabudowanym, może uderzyć w miasto, może spaść na ulicę. Przecież też po to są podrywane polskie śmigłowce, podrywane polskie F-16, żeby te drony nie miały możliwości wlatywać polską przestrzeń powietrzną.
4: To są teraz szybsze drony, bo powiedzmy dziś, sobie zupełnie szczerze, wczorajszy dron, jest bardzo mało czasu na reakcję.
5: Wczorajszy dron, według wstępnych informacji, kilkaset kilometrów na godzinę z taką prędkością leciał, co powoduje, że ta reakcja musi być bardzo szybka. Dlatego w wojsku zostały wdrożone procedury mówiące, jak ma wyglądać najszybszy czas reakcji, właśnie po to, żeby chronić polską przestrzeń powietrzną. Po to są budowane programy SAN, po to takie programy jak Wisła czy Narew, żeby ta polska przestrzeń powietrzna była nie do przestrzelenia, ale postęp technologiczny to jest jeszcze olbrzymi, a sabotaże też są realizowane po to, żeby nie były wywołanie wojny. Bo ja się nie boję, że będzie wojna pełnoskalowa. Nie mam takiego poczucia, że dzisiaj wjadą tutaj czołgi. że przylecą samoloty, będą bombardowania.
4: No, wystarczą drony i rakiety, jeżeli
5: ale
4: będą
5: mogą
4: lecieć.
5: Być bez oznaczeń drony i rakiety, do których się nikt nie przyzna, a zabiją ludzi. No to się może wydarzyć. I to będzie taka wojna, nie wiadomo czyich dronów, chociaż wszyscy będziemy wiedzieli, że rosyjskie. Rosja się nie będzie przyznawała, ludzie mogą ginąć, sytuacja się zaostrza i dlatego potrzebna jest też nowa doktryna NATO w tej sprawie, nie przymykania oczu, wszyscy dalej za jednego, gdyby cokolwiek się stało.
4: Gdyby był atak, że tak będzie?
5: Gdyby był atak na któreś państwo bałtyckie, to Polska nie może powiedzieć, poczekamy, zobaczymy. My mamy być w pierwszej linii tych, którzy mówią, pomagamy, bo gdyby
4: czyli
5: to nas dotykało.
4: Wysyłamy żołnierzy.
5: Tak jest, bo jak nie wyślemy, jeżeli Polska będzie, zbiesi się, jeżeli Polska jako mająca olbrzymie granice z Rosją i z Białorusią powie nie, poczekajmy, nic się nie dzieje u Bałtów, to później Polska zostanie tak samo potraktowana. Dzisiaj wyłamanie się Polski, która jest na wschodniej flance NATO, z możliwości pomocy Bałtom albo innym państwom, jeżeli były zaatakowane, to jest w przyszłości tragedia dla każdego Polaka.
4: Panie premierze, może trzeba po prostu zacząć odpowiadać, ja nie mówię oczywiście o atakach kinetycznych, ale cybernetycznych. No jak oni nam atakują infrastrukturę krytyczną, to nie wiem, zakładam, że jesteśmy zdolni do tego, żeby spróbować wyłączyć Moskwie wodę albo prąd. Nie mówię tylko Polska, są inne siły.
5: Ja nie mogę mówić.
4: Nie musimy się przyznawać do tego.
5: Nie mogę mówić, jakie Polska ma zdolności. Nie mogę mówić, co Polska robi, ale mogę panu powiedzieć, co Polska potrafi. Opiszmy to ringiem. Na tym ringu, którym stoi, powiedzmy, zawodnik z innego państwa, niech to będzie Rosja, Polska ma o wiele bardziej wytrenowanego zawodnika i o wiele mocniejsze rękawice, którym jak przyłoży, to na tym ringu naprawdę może ktoś być znokautowany.
4: Ale to jest chwalenie się, jesteśmy silni. To jest
5: ale ja przecież nie będę panu mówił, jakie operacje realizujemy.
4: Ale realizujemy jakieś operacje.
5: Może coś tam robimy.
4: Może?
5: No, panie rektorze, ja jestem też wicepremierem oczywiście i ministrem cyfryzacji. Jestem też pełnomocnikiem rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Ja nie mogę panu powiedzieć na otwartej antenie, co Polska robi. Ja mogę panu powiedzieć, że polscy obywatele mogą być dumni z polskich żołnierzy, mogą być dumni z polskich służb specjalnych w cyberprzestrzeni i mogą być dumni, że przychodzą do nas sojusznicy, w tym Amerykanie, i mówią tak. Polska to najlepszy cyfrowy lotniskowiec na świecie, który jest dzisiaj najlepszym na wschodniej flance NATO pomocnikiem, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń. Jak ja słyszę takie rzeczy, a rozmawiałem osobiście z szefem NSA i słyszę takie rzeczy, bez Polski nie dalibyśmy rady, no to ja wiem, co ja potrafię, wiem, co Polska potrafi, wiem, co polscy specjaliści potrafią, ale nie będę panu o operacjach opowiadał.
4: No, ja rozumiem, tylko ja się o to pytam także dlatego, że ludzie mają takie poczucie, że Rosjanie nas atakują. Cały czas słyszymy o tym, obroniliśmy się, a mamy takie poczucie, niektórzy z nas, że my jesteśmy trochę bezbronni, to znaczy odpowiadamy reaktywnie.
5: Polska potrafi przyłożyć sierpa w cyfrowym rynku i oby nikt nie chciał tego sierpa spróbować.
4: Ale no, jeżeli pan mówi, że możemy to zrobić, to i nawet być panie, może to robimy, panie, to może już to spróbował.
5: Ale ja nie będę panu mówił, gdzie Polska jest i co potrafi. To, że jesteśmy dzisiaj na ringu, na którym nie było w Polsce nawet liczenia Polski, a to jest na przykład systemy państwowe, wyłączenie możliwości korzystania z banków, brak wody w jakimś województwie, no to jesteśmy mocni. Bo na przykład spójrzmy na Niemcy. Ten atak energetyczny, o którym panu mówiłem, my odpadliśmy. Oni nie.
4: No, wiadomo, że są cyfrowo w zupełnie innym miejscu niż
5: Polska. No właśnie,
4: Polska.
5: No więc jeżeli czasami chwalimy się, znaczy patrzymy na tych Niemców zazdrością, to ja odpowiadam, Niemcy dzisiaj cyfrowo są dwa kroki za Polską, a w cyberbezpieczeństwie jesteśmy w piątce najlepszych państw na świecie.
4: Panie premierze, Rosja atakuje bardzo blisko nas, możemy zacząć reagować nad ukraińskim niebem. Pojawiają się takie sugestie, że może trzeba zacząć strzelać, powiedzieć, że jakaś część nieba nad Ukrainą powinna być strefą wolną.
5: To nie jest łatwa decyzja, bo my musimy też wyobrazić sobie, co to jest za decyzja. Żeby można było reagować nad Ukrainą, trzeba tam wlecieć. Śmigłowcem albo samolotem. A tym śmigłowcem i samolotem kierują polscy żołnierze, polscy oficerowie.
4: Polscy albo jacyś inni, mamy też inne samoloty nad Polską.
5: Kierują żołnierze NATO.
4: Tak.
5: W tym najprawdopodobniej polscy, bo skoro Polska podjęła tę decyzję, to Polacy tam latają.
4: Tak.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gałkowskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Witam, tu Kamil Baleja, najlepszego słuchaczka i słuchaczem RMF FM i RMF On. Bez was nie byłoby nas. A jeśli chodzi o moją historię i utwór, który najbardziej mi się kojarzy z RMF FM, to zacznijmy tak. Była ciemna, głucha noc. Ja wtedy prowadziłem nocny program i gdzieś tak około chyba drugiej w nocy, kiedy już tak koncentracja spadała, pojawiała się senność. Ratowaliśmy się z producentem żartami, opowieściami. Jeden, krótko mówiąc, nakręcał drugiego. No i ja zacząłem jakąś opowieść i gdzieś tak rzuciłem słuchawki na stół w studiu, na którym jest włącznik mikrofonu. Słuchajcie, pech chciał, że się włączył mikrofon, a jeszcze większy pech, że my tego nie zauważyliśmy. Grał wtedy Craig David, Walking Away, a ja opowiadałem historię o Davidzie duchownym z serialu Archiwum X. Gdzieś tak po dwóch minutach się zorientowaliśmy, że mikrofon jest włączony. Słuchajcie, trochę nas zmroziło. Od razu człowiek się obudził. Odsłuchaliśmy tego. Na szczęście to była bardzo kulturalna opowieść, a nie wszystkie takie bywały. No, mimo wszystko, kto był po drugiej stronie, wtedy musiał mieć naprawdę niezły ubaw. Z tego duetu oczywiście, Kamil Baleja i Craig David. To może teraz Walking Away i Craig David beze mnie. Music and strong.

Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Wasza muzyka na naszej antenie.
1: Fila Sport ze Szczecina i RMF FM grają waszą muzykę na naszej antenie. W każdą sobotę od

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: byle do piątku.
1: Od 9 do 12 w RMF FM. Byle do piątku.

0: spokój. Łagodne przeboje. Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od nowego amerykańskiego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, największego, jaki zatwierdziła dotąd administracja Donalda Trumpa. W faktach również o wyścigu rządu z obozem Karola Nawrockiego, który dotyczy obniżek cen paliw, a także o polskim kandydacie do Oscara. Będzie też sport. Nasi siatkarze zawalczą dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Amerykański Departament Stanu dał zielone światło dla sprzedaży Ukrainie pakietu obrony powietrznej o wartości prawie 3 miliardów dolarów. Oprócz pocisków pakiet obejmuje mobilne wyrzutnie rakiet i radary przeciwdronowe. Kijów zakupi sprzęt za pomocą środków państw europejskich i pieniędzy z amerykańskiego programu pożyczek Foreign Military Financing. To największy jak dotąd pakiet uzbrojenia dla Ukrainy zatwierdzony przez administrację Donalda Trumpa. Tymczasowo aresztowano mężczyznę, który w Sosnowcu położył ładunek wybuchowy na samochodzie swojej znajomej. Grozi mu do 10 lat więzienia. Auto zostało uszkodzone, ale nikt na szczęście nie został ranny. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
2: Zarzuty są dwa. Pierwszy to spowodowanie eksplozji, po której uszkodzony został samochód. A drugi zarzut to posiadanie substancji wybuchowych, które znaleziono tam, gdzie mieszkał podejrzany. Mężczyzna przyznał się do winy i potwierdził, że była to sprawa osobista dotycząca jego i jego znajomej. Ładunek eksplodował na samochodzie, tuż po tym, jak mężczyzna go tam położył. W aucie nie było wtedy nikogo, bo kobieta poszła do przedszkola zaprowadzić dziecko.
1: Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy prowadzącej do obniżki cen paliw. To odpowiedź na kolejny rządowy projekt ustawy w sprawie wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
3: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafineryjnej, importowej i hurtowej.
1: Tak, o ustawie PKN paliwo kosztuje normalnie, mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Wcześniej Sejm uchwalił ponownie rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tego podatku na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Sport w faktach RMF FM.
1: Nasi siatkarze zagrają dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych Łotwa. Początek spotkania 1/8 finału z Łotwą o 15:00. Potem nasi siatkarze zagrają z Niemcami lub Bułgarią. Ten mecz również rozegra się dzisiaj. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie reprezentował Polskę w oscarowym wyścigu w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Bohaterem filmu jest niemiecki pisarz nobista Thomas Mann.
5: Ich bin nach Hause.
6: Papa. Wo ist das?
1: Polska Komisja Oscarowa wybrała ten tytuł spośród 7 zgłoszonych w naborze organizowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Skrócone listy oscarowe poznamy w połowie grudnia. Wtedy dowiemy się, czy nasz kandydat ma szansę na nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Przed nami weekend. Dobrze postanowić sobie, że przez najbliższe dni ograniczymy poziom stresu. Kolejne badania naukowe pokazują bowiem, jak bardzo przewlekły stres szkodzi naszemu sercu i skraca nam życie. Badania objęły rekordową liczbę blisko 500 000 osób. O szczegółach Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
7: Pokazały, że przewlekły stan zapalny związany m.in. ze złą sytuacją ekonomiczną czy stylem życia powoduje szkodliwe zmiany strukturalne w sercu i zwiększa ryzyko zawału i udaru nawet do 43%. Zmiany te, takie jak pogrubienie ścian serca, zmniejszenie komór, pogorszenie napełniania serca, mogą się przy tym rozwijać latami bez objawów. Natomiast ten wyższy poziom stanów zapalnych wiązał się nie tylko z takimi fizycznymi czynnikami, jak palenie papierosów czy nadwaga, ale też właśnie z przewlekłym stresem. Autorzy pracy podkreślają, że w przyszłości identyfikacja kluczowych białek zapalnych może pomóc zauważyć ryzyko odpowiednio wcześnie, ale uniwersalnie musimy starać się jednak poziom stresu ograniczać. No tyle, że łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić.
1: A więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Dzień dobry, Przemysław Skowron, czyli 1/4 ekipy porannego programu RMF FM Wstawaj Szkoda Dnia. Ja to kiedyś prowadziłem programy nocne na samym początku. Taka anegdota, zupełnie to wyparłem z umysłu, niedawno mi przypomniano dopiero, sam sobie przypomniałem. Na początku, jak kończyłem nocny program, rozpoczynał poranek duet Michał Kubik, Tadeusz Sołtys. Ja przez długi czas nie wiedziałem, który z nich jest który. A często zmienialiśmy się na antenie i bałem się, że żeby nie doszło do takiej konfrontacji, że ja nie wiem, który to jest Michał, a który to jest Tadeusz, a no, czułem się jako taki mały grząsiu i się bałem zapytać tych dwóch panów, który jest który, żeby nie było na mnie. Ale wracając do nocnych programów, pamiętam z tamtego czasu szczególnie jedną piosenkę, Dire Straits, Brothers in Arms. Ktoś to kiedyś nieszczęśliwie przetłumaczył bracia w ramionach. To nie są bracia w ramionach. W każdym razie puszczając nocą muzykę i prowadząc nocne programy, zawsze starałem się gdzieś tą płytę dorwać i ją wrzucić na antenę. I puszczałem dosyć głośno wtedy w studiu. My tu mamy takie potężne paczki po obu stronach stołu mikserskiego, więc je wtedy rozkręcałem do oporu i sobie słuchałem. No to w takim razie teraz, żebyście wy sobie posłuchali, polecam rozkręcenie paczek do oporu. Bardzo proszę, Dire Straits. Brothers in Arms.

0: Włączamy toster i szukamy szczęśliwca.
1: Dzień dobry, kłaniamy się pięknie i nisko.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj
2: dzień
1: dobry. Możemy ci przesłać jedynie pozdrowienia, nawet...
0: Nie!
3: Poranny toster.
1: Co się dzieje w ogóle?
0: Jak masz na imię?
2: Ewo,
1: zatem musisz powiedzieć stop.
2: Stop!
3: Żelazko z nawilżaczem.
0: Masz już jedno żelazko?
2: Nie, takie stare, zwykłe.
0: Stare i zwykłe bez nawilżacza.
1: Ale z duszą za to.
0: Na ramieniu.
3: Poranny toster. Konkurs na śniadanie. Od poniedziałku do soboty.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka w każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

audycje RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Moja radiowa historia w RMF FM to także bardzo miłe, czasami podniosłe momenty, w których radio odkrywało nową polską muzykę. Tak było w przypadku pierwszej płyty Mysłowic, czy nowej supergrupy ONA. Pamiętam, że podczas żarliwej dyskusji w studiu z Agnieszką Chylińską i Grzegorzem Skawińskim, Agnieszka niby żartem, niby serio powiedziała, że praca w radiu to nic trudnego i też mogłaby poprowadzić taki program, więc nie zastanawiając się oddałem jej prowadzenie audycji, wyszedłem ze studia i po momencie poważnej konsternacji, nawet paniki w oczach Agnieszki, wróciłem do studia po jednej z piosenek ONA z pierwszej płyty. Słynna kompozycja Drzwi z płyty Modliszka doczekała się później wersji hiszpańskojęzycznej.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Marcin Horała z Rozwoju Plus w głosowaniu pokonał kontrkandydata z Prawa i Sprawiedliwości. W faktach oddajemy głos rolnikom i pytamy, czy ten zawód wciąż się dzisiaj opłaca. Powołania rozesłane, nasi piłkarze rozpoczną zgrupowanie przed Ligą Narodów. Pierwszym rywalem biało-czerwonych Bośnia i Hercegowina. Posłowie wybrali nowego wicemarszałka Sejmu. Został nim Marcin Horała. Kandydat zgłoszony przez klub Rozwój Plus zdobył o prawie 90% głosów więcej niż jego konkurent Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości. Spór między dwiema grupami posłów, którzy weszli do Sejmu z tej samej listy wyborczej, zdominował debatę, którą obserwował Tomasz Skory. Tomku, jakich argumentów używano?
1: Mariusz Błaszczak zarzucał ludziom Mateusza Morawieckiego, że nie są opozycją prawdziwą jak PiS, ale koncesjonowaną i wspierającą rząd Tuska. Ci odpowiadali, że PiS miał prawie 3 lata na objęcie funkcji wicemarszałka, a kandydata zgłosił dopiero po rozłamie w swoim klubie. Obserwatorzy byli zniesmaczeni.
2: Te wasze kłótnie wyglądały, jakbyście byli świeżo po rozwodzie. Zaraz się okaże, że PiS był w opozycji do własnego rządu.
1: Mówił poseł Tumanowicz z Konfederacji. Kandydata rozłamowców z PiS poparli posłowie koalicji rządzącej. Jak jednak mówił poseł Nitras, był to wybór między dżumą a cholerą.
3: Ta dżuma jest w takim bardzo późnym stadium, a ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy, czasami pokłamie, ale przy odpowiednim traktowaniu da się tę chorobę okiełznać.
1: Ostatecznie wicemarszałkiem Sejmu został Marcin Horała z poparciem 254 posłów.
0: Polska i Ukraina będą partnerami w ramach koalicji antybalistycznej. Ogłosił to Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej z Donaldem Tuskiem. Polski premier odwiedził Ukrainę w ramach nowego regionalnego formatu, tzw. Karpackiej Ósemki. Szef rządu zwrócił uwagę, że zagrożenie ze strony Rosji dotyczy nie tylko Ukrainy.
4: Polska i inne kraje muszą być przygotowane na różne scenariusze, także te bardziej dramatyczne, ale nie ma dzisiaj nikogo, kto mógłby powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że będzie się działo to czy tamto, ale ostatnie zdarzenia pokazują, że rzeczywiście koncentracja tych ataków w pobliżu granicy z Polską na pewno jest niepokojącą wiadomością. I dlatego będziemy działali na pewno niepochopnie, na pewno ostrożnie. Chcę wyraźnie podkreślić, że te informacje i ta próba wzajemnej mobilizacji to są także informacje od zachodnich sojuszników. Na razie nie mam wątpliwości, że Stany Zjednoczone będą znali w takich sprawach.
0: Mówił polski premier na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Celem koalicji antybalistycznej jest budowa nowych zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi. Zawiązała ją Ukraina m.in. z Francją, Wielką Brytanią, Niemcami i Włochami.
5: Fakty RMF FM. Twoje zdanie się liczy.
0: Czy zawód rolnika wciąż się dzisiaj opłaca? Z czym na co dzień mierzą się gospodarze i co najbardziej utrudnia im prowadzenie gospodarstw? O to pytaliśmy wczoraj w ramach cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
6: Pokazała nam pogoda, że zimna zima, nasza mroźna, tak? Nam drzewa poprzemarzały, później wiosna, przymrozki, mrozy podczas kwitnienia, no i susza trzymiesięczna. No i później jak są tak jak dla nas sadowników, czy dla tutaj roślin, zboża, rzepaki, opuszczają się deszcz. I tutaj jest właśnie ta pogoda. Największy chyba tutaj jest kłopot.
7: Przelewaliśmy na wiosnę pszenicę po 750 zł, dzisiaj mamy po 850 zł. Jest o połowę mniejszy plon, o 100 zł więcej na cenie.
6: Robocze godziny, usługi zasiewów czy pielęgnacji, wszystko drożeje, a plony tanieją. No i tutaj dla dużych gospodarstw bardzo duże wyzwanie.
0: Usłyszał na Agroshow w podpoznańskich Bednarach reporter RMF FM Michał Krasoń. Cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24 wróci w kolejny piątek. W poniedziałek rozpocznie się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed rozgrywkami w Lidze Narodów. Na 4 najbliższe spotkania trener Jan Urban powołał 26 piłkarzy. Z młodzieżówki Jerzego Brzęczka szanse dostali m.in. Kacper Potulski, Kacper Urbański i Wojciech Nowak, pomocnik Slawii Praga. Mając na koncie 5 goli, jest współliderem klasyfikacji strzelców Ligi Czeskiej.
8: Do wykorzystania na różnych pozycjach uniwersalny. Jeśli zawodnik potrafi grać na dwóch pozycjach, to jest to bardzo dobre dla trenera, ale również dla zawodnika to są większe opcje.
0: Przed biało-czerwonymi dwa spotkania z Bośnią i Hercegowiną i po jednym ze Szwecją oraz Rumunią. Pierwszy mecz z Bośniakami w przyszłym tygodniu w piątek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energy.

0: JW23.
1: Jakieś wybory.
2: To jest jakiś kabaret.
3: To nie jest kabaret, to jest metoda.
0: Kontener wyborczy RMFM stanie.
4: Nie stanę!
0: Stanie! Przed Pałacem Kultury w Warszawie. Najbliższą niedzielę od 20. JW23 na żywo. Wybory!
5: Inaczej.
2: To jest jakieś bredzenie.
0: Bezsensowną, acz czadowną prezentację prowadzą Marcin Wrona, Marcin Jędrych, Piotr Salak i cała reszta.
6: Rozumiem, że przegracie wybory.

0: Uwaga! Nastąpił akt włączenia grzanek. Dzień dobry, RMF.
1: Dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
2: Poranny toster.
0: Usłyszałem tylko dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
1: No, aż mi zaparło dech w piersiach.
0: Dach w piersiach. Czy jesteś już przygotowany, Adam?
1: Tak, jestem gotowy.
0: Uwaga, uwaga, uwaga.
1: Stop.
2: Dwie piżamy. Poranny toster.
0: Jedna do spania w Bielsku, druga w... Przepraszam.
1: Nie to Wrocław.
3: Od poniedziałku do soboty.

0: Unbelievable. Tubarek Tadiu, RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest wniosek Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Wcześniej usłyszał on zarzuty o charakterze korupcyjnym. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Prokuratura Europejska przedstawiła Królowi w sumie 4 zarzuty. 2 wczoraj, a 2 w lipcu. Poseł nie przyznał się do zarzutów.
2: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W mojej ocenie to nie ma w ogóle związku z kwestią dotyczącą tramwajów śląskich.
1: Mówiła po przedstawieniu zarzutów Królowi jego adwokat Marta Smoka. Przypomnę, że w czwartek Sejm uchylił immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Króla. Następnie poseł został zatrzymany w Warszawie i przewieziony do Katowic. Kierowca polskiego autokaru, który w sierpniu rozbił się na autostradzie na Węgrzech, pozostanie w tamtejszym areszcie. Sąd zdecydował się przedłużyć areszt do 18 grudnia. Mężczyzna został przesłuchany, odmówił jednak składania wyjaśnień. Przypomnę, do katastrofy doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia w północno-wschodnich Węgrzech. Autokarem wracało z pielgrzymki do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie 59 obywateli Polski, 57 pasażerów i 2 kierowców. W wypadku zginęło 12 osób, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali, pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. A w faktach za pół godziny polski kandydat do Oscara, ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Dlaczego ten wybór nie jest dla nas zaskoczeniem? Powiemy w faktach o 7.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: W każde niedzielne przedpołudnie w RMF FM konkurs.

0: non-stop, non-stop, DJ Jędrych, ho! Nerduły, rikę, fakę, turba, borba, ósmy smakę, Deus, Deus, Kosmateus i Morele Benz!
1: Hop Benz, już od 17.30. Pamiętaj o wakacyjnych listach. Listach Hop Benz.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Przyjemnie.
1: Spływaj.
0: Z nowego do nowego w czterech etapach, czyli Alina Kamińska i Paweł Pawlik poddani próbie dzikich wód.
2: Słuchaj i po zawodach już w sobotę od 9 rano.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: I wszelkie ważne szczegóły o poranku ma dla nas Mateusz Bożek. A na początek ważne informacje dla kierowców z trasy S7 i autostrady A1. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Potem o możliwych atakach hybrydowych Rosji na Polskę. Donald Trump uspokaja, prezydent Karol Nawrocki ma to pod kontrolą. A na koniec faktów o polskim kandydacie na Oscara.

0: Prezydent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. Donald Trump, pytany o ostrzeżenia o możliwych atakach hybrydowych Rosji na Polskę, stwierdził, że Polska ma świetnego prezydenta Karola Nawrockiego. Ma to pod kontrolą. Polska ma świetnego prezydenta. Był wielkim fanem Trumpa. Był na 12 miejscu. Poparłem go, a teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę. I ma to pod kontrolą, oświadczył Trump. Była to odpowiedź na pytanie dotyczące wypowiedzi premiera Donalda Tuska o możliwych atakach na Polskę i sojuszników Ukrainy. Trump dodał, że Rosja już atakuje sojuszników Ukrainy od 5 lat. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Około 3 godzin trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, szefem MON, Władysławem Kośniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. Dotyczyła ona m.in. ostatnich rosyjskich ataków przy polsko-ukraińskiej granicy.
2: Tego typu spotkania pomiędzy ministrem obrony, szefem sztabu, a prezydentem, zwierzchnikiem sił zbrojnych wydają się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego.
0: Według szefa resortu obrony ważnym elementem rozmowy była współpraca ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Rozmawialiśmy o wszystkich działaniach związanych z naszym sojusznikiem, z Stanami Zjednoczonymi, o bazach amerykańskich, o przygotowaniu, o relacjach wojskowych, o stacjonujących w Polsce amerykańskich wojskach. Tu nie ma różnic zdań.
0: Podkreślał Władysław Kośniak-Kamysz. Temat amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce wróci dziś w programie Sprawdzam w RMF FM. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Zapraszam po 8:30. Na Podkarpaciu ruszają kontrole po czwartkowym alarmie powietrznym. Badane mają być m.in. miejsca schronienia. Na linii reporter RMF FM Dominik Smaga dowiedziałeś się, że dzisiaj mają być sprawdzane przejścia graniczne. Co jeszcze wiadomo?
3: Wojewoda zapowiada, że razem ze służbami będzie sprawdzać, gdzie możliwe jest zaadaptowanie pomieszczeń i zainstalowanie tymczasowych ukryć na czas zagrożenia atakiem z powietrza. Mowa o ukryciach zarówno dla funkcjonariuszy, jak też dla osób postronnych. Wojewoda Teresa Kubas-Hul zapowiada, że osobiście odwiedzi przejścia, że kontrola zacznie się o 8:00. Od szefów służb oczekuje też sprawdzenia i uzupełnienia procedur reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza i odpowiedniego przeszkolenia kadry. Rządowcy mają złożyć raporty o tym, jak działali po czwartkowym alarmie, a kuratorium oceni, jak zareagowały szkoły.
4: Tych faktów nie można pominąć.
0: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Zdaniem Łukasza Maciejewskiego, krytyka filmowego, ten wybór nie jest zaskoczeniem.
5: Myślę, że nagroda za reżyserię w Cannes marka Pawła Pawlikowskiego. Jego obecność i pozycja w światowym rynku twórców kina europejskiego i światowego, no bezsprzecznie wskazuje, że to ten film powinien również w mojej opinii być polskim kandydatem do Oscara, ale też już abstrahując od tego pozycjonowania, no to był zdecydowanie najlepszy, najważniejszy film spośród tych, które zostały zgłoszone jako kandydat do polskiego kandydata do Oscara.
0: Akcja filmu rozgrywa się w 1949 roku w trakcie podróży pisarza Thomasa Manna z położonego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów w Weimaru.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do braku.
8: Chcesz historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Która u ciebie godzina?
1: 19:38.
0: No dobra, spróbujemy cię zaszczelić, może nam się uda.
1: No zobaczymy.
0: To tak naprawdę zależy od ciebie, kiedy nam powiesz. Już próbujemy?
1: Tak.
2: Raz.
1: Tak, stop.
0: A nie, ja żartowałem, no. Nie specjalnie, naprawdę.
1: No trudno.
0: No nie ukrywam, że mi trochę głupio. Tobie też?
3: Tak.
0: Nie wierzcie mu, jemu nigdy nie jest głupio.
2: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Mezzo forte.
1: Mezzo forte. Mezzo forte. Mezzo forte.
2: Program muzyczny Piotra Meca.
3: Bardzo chciałabym, żeby Państwo posłyszeli.
2: Program muzyczny Piotra Meca.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Uwaga kierowcy, około 3 km ma korek na autostradzie A4 w rejonie węzła Opole Zachód. Na jezdni w kierunku Katowic pali się ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Kierowcom przypominamy także o utrudnieniach na S7 w Małopolsce. W tunelu w Skomielnej Białej doszło do pożaru auta osobowego. Tunel w kierunku Krakowa został już odblokowany. Ruch w kierunku Zakopanego odbywa się z kolei jednym pasem. Przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Zdaniem ekspertów za litr oleju napędowego trzeba będzie zapłacić około 9 zł i 20 groszy. Nieco lepiej wygląda sytuacja w przypadku benzyny. Cena 95 w przyszłym tygodniu może wzrosnąć nieznacznie. Dodatkowo w tym przypadku powoli zbliżamy się do szczytu.
2: W przypadku cen benzyn obserwujemy spadki na poziomie hurtu i raczej nie powinniśmy notować cen znacznie przekraczających poziom 8 zł. Poziom cen benzyn powinien się stabilizować.
1: Mówiła w radiu RMF24 Dorota Gunaś, analityk rynku paliw BM Reflex. Syn prezydenta USA Donalda Trumpa zwrócił pieniądze rosyjskiemu oligarsze, które ten wyłożył na jego wesele na Bahamach. Sprawa wywołała za oceanem dużo kontrowersji, choć amerykański przywódca nie widzi w niej nic złego. Jest to całkowicie absolutnie dozwolone. Wiele osób urządza przyjęcia, to w pełni dopuszczalne. Ale o ile mi wiadomo, on mi za to zwrócił pieniądze. Nie chciał tego tak zostawić. Z tego co słyszałem, to oddał te pieniądze. Mówił Donald Trump podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym Białego Domu. Jak ujawnił portal ProPublica, powiązany z Kremlem oligarcha Umar Kremliow wydał ponad 200 milionów dolarów na wynajęcie prywatnej wyspy i pokaz fajerwerków po majowym ślubie Trumpa juniora. A w RMF FM z kolejnymi faktami wracamy za niecałe pół godziny. Zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: A po faktach z nami jest Wiktor Dyduła w RMF-ie.
5: Hej! Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Prawie codziennie występuje sam jeden przeciw 20. Jest bardzo szybki, gra ostro, wszyscy znają go dobrze.
1: Hop i Benz, Hop i Benz.
0: Mówią o nim Hop Benz, ale naprawdę nazywa się Marcin Jędrek.
2: Hop Benz, lista 20 wystrzałowych hitów. Od poniedziałku do piątku, od 18 do 20 w RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

każdego lata szlak wielkiej przygody prowadzi przez całą Polskę. Żółto-niebieski konwój RMF FM wraz z RMF Holandem wesołym miasteczkiem odwiedzi 61 miast. Wszędzie dotrze moc przygód, zabaw, konkursów, nagród, koncertów supergwiazd polskiego rocka, dyskotek, laserów. Inwazja z mocy.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam, Agnieszka Pietrzak, witamy.
2: Dzień dobry, zapraszam. Premier Tusk ostrzega przed kolejnymi rosyjskimi atakami blisko polskiej granicy.
3: Mogą wlatywać drony lub innego typu pociski.
2: Gdzie jest część kabiny myśliwca? Amerykanie gorączkowo szukają ważnego elementu. Wyjaśnimy dlaczego. Nad morzem sprawdzimy, co bierze o tej porze.
4: Idzie już śledź, mamy węgorza.
2: Mamy też pierwsze sobotnie fakty sportowe RMF FM. Czekają nas ciężkie, trudne tygodnie i miesiące, mówił wczoraj w Kijowie premier Donald Tusk, ostrzegając przed kolejnymi rosyjskimi atakami blisko polskiej granicy. Z kolei ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej. To grono europejskich państw deklarujących wolę wzmocnienia obrony przeciwrakietowej na naszym kontynencie. O tym, jak ważne są teraz takie sojusze, nasz reporter Michał Radkowski.
5: Ostatni tydzień pokazał, że Rosja testuje naszą cierpliwość i reakcję, bo coraz odważniej atakuje zachodnią Ukrainę. W niedzielny poranek, przypomnę, jeden rosyjski dron uszkodził lokomotywę pociągu

0: Krytycznym momentem, jak mówił premier, ma być późna jesień i zima.
1: Jak Polska powinna reagować na potencjalne ataki dronami lub rakietami? O tym już za pół godziny w programie Sprawdzam w RMF FM. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Amerykanie szukają osłony kabiny myśliwca F-35. Wysłana do naprawy do USA część została nieoczekiwanie przekierowana do Hongkongu. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Sprawa wywołuje ogromne zaniepokojenie. Pawle, wyjaśnijmy dlaczego.
2: Dzień dobry, tak, bo zachodzi podejrzenie, że Chiny mogą uzyskać dostęp do kluczowej technologii. Jak twierdzi Politico, chodzi o akrylową osłonę kabiny F-35, która pokryta jest specjalną powłoką utrudniającą wykrywalność przez radary. Biuro programu F-35 w Pentagonie poinformowało, że stara się odzyskać komponenty i zbadać incydent oraz zapobiec podobnym w przyszłości. Nikt nie wie, dlaczego zaadresowana do USA część trafiła w inne miejsce, a przede wszystkim gdzie się teraz znajduje. Swoje śledztwo wszczął Kongres, jak napisał portal, powołując się na 3 źródła. Do incydentu doszło latem. Ładunek części F-35 przeznaczony do naprawy w USA został przekierowany do Hongkongu w trakcie lotu nad Pacyfikiem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: I jeszcze jedna informacja zza oceanu. Prezydent Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na towary z państw należących do największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Ustawa daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet 100% ceł, między innymi na Chiny, Indie, Węgry czy Słowację.
3: Fakty z nadmorza w RMF FM.
1: W kalendarzu 19 września, sobota, w kalendarzu brań ryb ten miesiąc i następny. To drugi szczyt. Ryby intensywnie żerują przed zimą. W kątach rybackich tuż przy porcie sprawdziliśmy zatem, co teraz najczęściej wyciąga się w sieci.
4: Sprzedajemy teraz flądrę, idzie już śledź, mamy węgorza, leszcze są też piękne, duże.
5: Jeden z tych kutrów to jest właśnie wasz?
4: Jest nasz, dwa mamy. Wypływają rybacy rano, bardzo rano, czwarta.
5: Jeszcze noc.
4: Jest noc, tak.
6: To jest wędzarnia. Myśmy w tej wędzarni wędzili bardzo dużo. Teraz żeśmy się rozwinęli i są po prostu za małe.
5: Historycznie tutaj się otwierało za tę klamkę.
6: O. Tutaj miejsc, półki są, żeby wisiały druty z rybkami. Z tamtej strony jest palenisko.
1: Opowiadała pani Edyta w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czas na pierwsze sobotnie fakty sportowe. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek. Witamy, Czarku.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Alan Uryga został bohaterem Wisły Kraków. Obrońca trafił do siatki w ostatniej minucie meczu ze Śląskiem Wrocław. Biała Gwiazda wygrała 2-1.
8: Generalnie wygrał zespół lepszy we wszystkich statystykach. No, bijemy mocno tutaj Śląsk, jeżeli chodzi o pojedynki, jeżeli chodzi o bramki oczekiwane. Na pewno byłby ogromny niedosyt, gdybyśmy tego meczu nie wygrali.
7: Ocenia trener Wisły Mariusz Jop. Jego drużyna wyrasta na rewelację jesieni w Ekstraklasie. Została nowym wice liderem. A dziś 3 mecze. Koronę z Rakowem, GKS-u Katowice z Krakowią i wieczorem Motoru z liderem, Górnikiem Zabrze. Nie pojechaliśmy na mundial, więc Liga Narodów to nie będzie poligon doświadczalny, zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban, który wczoraj powołał kadrę na mecze z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią.
9: Moim zdaniem musimy poważnie potraktować Ligę Narodów. Jest to ścieżka też do tego, aby jeśli nie będą udane eliminacje do Mistrzostw Europy, dostać się poprzez ścieżkę Ligi Narodów, to wszyscy wiemy.
7: Dzięki Lidze Narodów w barażach o mundial zagrała przecież Szwecja, ogrywając nas w marcu. Okazja na rewanż w Solnej 28 września, ale rozgrywki rozpoczniemy 3 dni wcześniej meczem na Narodowym z Bośnią. W Brisbane trwa tenisowe spotkanie Polska-Australia o prawo do gry w przyszłorocznych kwalifikacjach Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał pierwszy mecz z faworytem numerem 7 na świecie, Aleksem Deminorem. Kamil Majchrzak na razie remisuje w setach z kolejnym z Australijczyków Duckworthem. No i w trzeciej decydującej partii jest 1-0 dla Polaka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia.

się śmieje, czyli stulecie ruchomych obrazków. Michał Figurski ma z nimi ładny kram i niezłe kino. Od poniedziałku do piątku o 12:00. Tylko w RMF FM.

0: może mieć gefilię, film na film.
1: Język to wielki kocioł na językach. Codziennie od 13.
2: Jakiś hiszpańsko
3: języczny, Antonio Banderas. Każda właściwie figura coś znaczy.
4: Na językach. Nie jest zbyt wiele konkretów.
5: To jest niemożliwe. Makaron robi się
1: na językach. Marzena Rogalska.

0: Halo?
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: 10 milionów 68 tysięcy 53 złote.
2: Za dużo.
3: Halo?
0: Tak, słuchamy ciebie.
3: 10 milionów 68 tysięcy 27 złotych.
2: Za mało.
0: Halo, halo, jaka jest twoja propozycja?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Moja propozycja 10 milionów 68 tysięcy 34 złote.
0: Nie.
3: Halo?
0: Tak?
3: No strasznie się cieszę.
0: Kto jest z tobą?
3: Ze mną jest Karolina i Wojtek, który ma 2 miesiące.
0: A twoja Karolina ile ma?
3: Karolinka ma 4 lata. Karolina 10 danych, żeśmy wygrali. Robert, ty mamy się kupić.

Czymkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Tragiczny nocny pożar w Dąbrowie Górniczej Śląskiem w trzypiętrowym budynku przy ulicy Mickiewicza. W jednym z mieszkań znaleziono ciało. Około 5 rano strażacy zakończyli akcję. Już ponad 5 kilometrów ma korek na autostradzie A4 na wysokości Opola. Jak informowaliśmy, między węzłami Zachód-Południe w pobliżu miejscowości Prądy zapaliła się ciężarówka na pasie awaryjnym. Nieprzejezdny teraz prawy pas jezdni w kierunku Katowic ma być odblokowany za mniej więcej kwadrans. W kilku amerykańskich stanach rozpoczęło się przedterminowe głosowanie przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Rozstrzygną one o układzie sił na Kapitolu i mogą znacząco wpłynąć na ostatnie lata prezydentury Donalda Trumpa. Co może być kluczowe dla wyborców? Robimy zakupy, tankujemy paliwo i zdajemy sobie sprawę, że dla nas sytuacja gospodarcza wcale nie jest dobra. Moim zdaniem gospodarka będzie odgrywać kluczową rolę, mówi mieszkaniec stanu Virginia. Kampania przed listopadowymi wyborami toczy się w atmosferze silnych podziałów politycznych. Wśród najważniejszych tematów wymieniane są wojna z Iranem, polityka imigracyjna i właśnie rosnące koszty życia.
2: Pytamy o fakty.
1: Krzysztof Ziemiec i jego gość w programie publicystycznym Sprawdzam. Witamy i zapraszamy.
3: Dzień dobry. Dziś będziemy sprawdzać stan naszego bezpieczeństwa. Bartosz Grodecki, szef BBN-u, z naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Pierwsze pytanie, państwu. Chyba kluczowe w imieniu milionów słuchaczy naszego radia. Czy w obliczu tego, co mówił premier w czwartek w Sejmie, tego drona, który został znaleziony na plaży, poderwanych samolotów, właściwie codziennych alarmów na ścianie wschodniej, tak to mogę ująć, czy stan naszego bezpieczeństwa się pogorszył? Co nam dzisiaj grozi?
4: To znaczy tak, stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą. I to wynika wprost z komunikatów, które słyszeliśmy, które śledziliśmy ze strony rosyjskiej i ze wzmożenia tych ataków, które są przy polskiej granicy. I one są właściwie, odbywają się w cyklach codziennych. Rosja nie chce, żeby Zachód pomagał Ukrainie. Chce zaburzyć ten łańcuch dostaw, ponieważ osłabiona Ukraina daje jej oczywiście przewagę na froncie, którą Rosja teraz rzeczywiście, nasilając ataki w tej domenie powietrznej, uzyskuje przewagę, szczególnie jeśli chodzi o drony z tym napędem odrzutowym.
3: Ale czy my w Polsce, tutaj, gdzieś, w okolicy nawet granicy, mamy powody, żeby się bać? Czy ludzie, którzy tam mieszkają, mają powody do bać się, że coś tam spadnie, dron, rakieta, że będzie groźnie? Czy to jest tylko straszenie?
4: To ma być przede wszystkim wywołanie takiego wrażenia wśród społeczności lokalnej. Taki jest cel prowadzenia tych działań przez Federację Rosyjską. Przede wszystkim zdezorganizowanie funkcjonowania naszych przejść granicznych, bo w momencie, kiedy coś spada przy przejściu granicznym, coś leci w okolice przejścia granicznego, to ruch jest wstrzymywany, odprawa, co powoduje, że kolejki na granicy się wydłużają. Mieliśmy nie dalej niż dwa dni temu bardzo poważny incydent po stronie Jagodna, na przejściu do Rochus Jagodno, gdzie uderzył pocisk. Tak. To powoduje, że my musimy reagować ze swojej strony. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podrywa lotnictwo. Są alarmy.
3: Czyli nie są to przesadne reakcje, tak?
4: Są to przesadne reakcje, bo musimy reagować. Musimy być gotowi na potencjalne przekroczenie naszej strefy powietrznej.
3: Czyli premier, który mówi, że czekają nas trudne miesiące, to nie jest tak, że on straszy? Bo tak niektórzy też uważają.
4: Trudne miesiące w tym sensie, że faktycznie Rosja na tej drabinie eskalacyjnej przesunęła się przynajmniej o piętro w górę. To znaczy ataki, które prowadzi, są już blisko i są już przy naszej granicy. Natomiast i to jakby powoduje dezorganizację też życia społecznego w tych rejonach pasa wschodniego. Tak? My byliśmy z prezydentem ostatnio we Włodawie, prezydent rozmawiał z lokalną społecznością. Tak, to jest uciążliwe, tak dezorganizuje to życie społeczne. Ma to wielowątkowy wymiar. Poza zakłóceniem oczywiście łańcuchów dostaw, ma też wywołać określony też efekt społeczny i podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Ale zresztą to odczuwamy też chociażby w...
3: Ale kończąc z tym, tak, panie ministrze, ruskie czołgi na razie tam tutaj nie wjadą. Ruskie samoloty nad polskim niebem też się nie pojawią, tak? Możemy uspokoić naszych słuchaczy?
4: Nie ma takich przesłanek do tego, żeby twierdzić, że rosyjskie czołgi czy rosyjskie samoloty pojawią się nad naszą strefą powietrzną. Natomiast nie bądźmy obojętni wobec tych sygnałów. To się dzieje przy naszej granicy, ale też przypomnę, 30 lipca, obiektywny fakt, spadła rakieta uzbrojona na naszym terytorium, więc to też jest bardzo potężny sygnał dla nas, dla całej wspólnoty transatlantyckiej, dla naszego bezpieczeństwa i oczywiście też dla naszego wojska.
3: Panie ministrze, był raport CIA, czego nie było? Pan wczoraj napisał, że prezydent otrzymał dokumenty. Minister Przydacz uważa, że tych dokumentów
4: ja
3: nie ma.
4: Nie napisałem, że prezydent dostał dokumenty. Bo to jest taka trochę debata, czy ktoś lubi e-booki czy audiobooki. Wie pan, ja już to też jasno komunikowałem, tłumaczyłem to wczoraj w mediach i ten tweet też był jakby pokłosiem tego, co się wydarzyło. Pan minister Tomasz Siemoniak, minister koordynator, widział się z szefem CIA. W piątek, jak wylądował w Warszawie, skontaktował się ze mną, zaprosił na spotkanie, abyśmy o tej rozmowie mogli podyskutować. Spotkaliśmy się w czwartek. Ja te informacje, które uzyskałem od ministra koordynatora, przekazałem do pana prezydenta. I ja myślę, że tutaj należy postawić kropkę, ponieważ ta sytuacja jest w tym całym zamieszaniu wokół raportu CIA najważniejsza. To znaczy, jest przepływ informacji pomiędzy ośrodkiem rządowym i w tym wypadku ministrem koordynatorem, ale też, jak po wczorajszym spotkaniu widzimy, pomiędzy ministrem obrony narodowej a panem prezydentem.
3: Czyli nie ma takiej kartki papieru, nie ma takiego dokumentu, ale są informacje, które są bardzo istotne, tak?
4: Tak, i dlatego pozwoliłem sobie na pisanie wczoraj tej informacji. Nie ma, nie jest mi znana, nie widziałem i że jest jakakolwiek kartka papieru. Nie ma tej kartki papieru, jest informacja przekazana ustnie, ale zdaje się, że jest to cała informacja wtórna. Ja rozumiem, że semantycznie premier mówi raport, to znaczy, że jest jakaś kartka papieru, że jest dokument, na który się powołuje. Nie ma takiego dokumentu, jest informacja ustna, stawiamy kropkę, zamykamy temat, przepływ informacji istnieje. I
3: ale
4: myślę, że to jest dobre.
3: Co w tej informacji się takiego kluczowego dla bezpieczeństwa Polski znajduje?
4: No i to jest dobre pytanie, panie redaktorze, no bo jednak jest to informacja mocno sensytywna i tutaj nie mam takiego poczucia, że powinienem się dzielić z panem redaktorem.
3: No może chociaż z posłami. Zamknięte posiedzenie Sejmu, Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
4: Ja myślę, że ten komunikat, który popłynął już i pojawił się w infosferze, że to zresztą co czujemy i w tym akurat aspekcie nie jest to komunikat nowy, to znaczy, że eskalacja ze strony rosyjskiej będzie postępowała, eskalacja przynajmniej w tym pasie przygranicznym, ale ciągle po stronie ukraińskiej i musimy tutaj wzmóc naszą czujność. Ja myślę, że tutaj tyle, jeśli chodzi o tą informację, którą uzyskałem od ministra koordynatora, która została panu prezydentowi przekazana, jest wystarczająca.
3: Warto zwołać RBN w tej sytuacji?
4: Nie.
3: Dlaczego?
4: Na razie nie ma takiej potrzeby. Nie będziemy działać neurotycznie przy każdym upadku dronu gdzieś tam po stronie ukraińskiej na razie zwoływać RBN. Myślę, że w sytuacji, w której jesteśmy, i to też już odnosiłem się do tego, zasada need to know, to znaczy im węższe grono przy tak mocno sensytywnej informacji jest lepsze, można wymienić więcej informacji i trwa to szybciej. Ta rozmowa jest płynniejsza i lepsza. Nie ma potrzeby zwoływania tego RBN-u, szczególnie, że ten RBN stał się takim znowu polem do teatru politycznego. Politycy mówią, jak będzie RBN, to ja nie przyjdę, bo ktoś tam inny będzie.
3: O to może zamknięte posiedzenie Sejmu.
4: Ale tu mamy wymianę informacji pomiędzy najważniejszymi decydentami w państwie. Ja się widziałem z ministrem Siemoniakiem, przekazałem informację panu prezydentowi. Pan prezydent wczoraj się widział z szefem sztabu generalnego i wicepremierem Kosiniakiem. Myślę, że w tych formatach na razie pracując to jest wystarczające. Jeżeli pan prezydent uzna, że sytuacja jest na tyle konieczna, żeby zwołać RBN, to ten RBN zrobimy. Jestem sekretarzem tego ciała. Taki komunikat na pewno się pojawi.
3: Ostatnie krótkie pytanie w części radiowej. Dobre są te kanały komunikacji między Pałacem Prezydenckim a rządem?
4: Jeśli chodzi o tą kwestię bezpieczeństwa, czyli minister koordynator i wicepremier Kosiniak-Kamysz, tak jak najbardziej wymieniamy się informacjami, jesteśmy w bieżącym kontakcie.
3: Bardzo dziękuję. Bartosz Grodecki, szef BBN-u, przenosimy się do naszego radia RMF24.pl i na nasze media społecznościowe. Tam będziemy też pytać o stałą bazę NATO w Polsce. Może będzie mieli newsa.
1: Dziękujemy i zapraszamy do słuchania dalszej części rozmowy. Ja jeszcze zacytuję. kieruje naszego gościa. Stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. Pogorszyła się sytuacja za naszą wschodnią granicą. Celem codziennych ataków armii Putina jest zdezorganizowanie przejść granicznych. Przekonywał gość Krzysztofa Ziemca, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Rozmowa toczy się w Radiu RMF 24 i w sieci, a w RMF FM następne fakty punktualnie o 9. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Rok Wieczorek z Marcinem Jędrychem.

0: figę z tego, co się dzieje.
1: Nieprawda, żeby ludziom dać śmierdzącą kiełbasę wyborczą.
2: Kłótnia o Polskę z twoim udziałem.
3: Żeby był katolikiem,
4: ani jednego, ani drugiego.
2: Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w RMF FM. Zaprasza Barbara Górska.
1: Stoi na straży Konstytucji!

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
2: Temat numer jeden, nasze bezpieczeństwo. Co jest celem armii Putina, atakującej coraz częściej Ukrainę przy granicy z Polską? Zacytujemy szefa BBN-u, gościa programu Sprawdzam w RMF FM. Mamy też pogodne informacje.
3: Praktycznie bez opadów czeka nas sporo słońca.
2: A za 6 godzin czekają nas emocje siatkarskie. Słuchajcie faktów sportowych. Stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą, mówił gość programu Sprawdzam, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
4: Ale czy my w Polsce, tutaj, gdzieś, w okolicy nawet granicy, mamy powody, żeby się bać? Czy ludzie, którzy tam mieszkają, mają powody do bać się, że coś tam spadnie, dron, rakieta, że będzie groźnie? Czy to jest tylko straszenie?
5: To ma być przede wszystkim wywołanie takiego wrażenia wśród społeczności lokalnej. Taki jest cel prowadzenia tych działań przez Federację Rosyjską. Przede wszystkim zdezorganizowanie funkcjonowania naszych przejść granicznych, bo w momencie, kiedy coś spada przy przejściu granicznym, coś leci w okolice przejścia granicznego, to ruch jest wstrzymywany, jest wstrzymywana odprawa, co powoduje, że kolejki na granicy się wydłużają. Mieliśmy nie dalej niż 2 dni temu bardzo poważny incydent po stronie Jagodna, na przejściu do Rochus Jagodno, gdzie uderzył pocisk.
2: Mówił szef BBN Bartosz Grodecki w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem. Całość programu Sprawdzam znajdziecie na rmf24.pl.

0: Trzecie pytanie. Czy placówki mają procedury i plany ewakuacji na wypadek różnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem ataków z powietrza? Te pytania wojewoda stawia po tym, jak podczas czwartkowego alarmu okazało się, że w niektórych szkołach miejsca wyznaczone do ewakuacji nie nadają się na ukrycia na czas ataku z powietrza, na przykład z uwagi na duże przeszklenia. Dlatego dyrektorzy tych szkół prowadzili uczniów na podziemne parkingi centrów handlowych.
1: Fakty i weekend w RMF FM.
2: Ostatnia sobota astronomicznego lata zapowiada się pogodnie. Zauważamy z synoptykiem Michałem Kowalczukiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Praktycznie bez opadów, jedynie jakaś niewielka szansa na słabe przelotne opady deszczu na krańcach północno-zachodnich. Czeka nas sporo słońca. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy do około 23 na południu kraju.
2: Jutro na zachodzie północy i w centrum sporo deszczu, a od poniedziałku zdecydowanie chłodniej. Legendarny amerykański rysownik Spidermana John Romita Jr. to główna gwiazda, która poprowadzi autorskie warsztaty. W Łodzi rozpoczyna się właśnie 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. W faktach reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka opowie o tym, co w programie poza prezentacjami rysowania komiksów.
4: Organizatorzy przygotowali również strefy gier wideo i planszowych, warsztaty rysunku, konkurs cosplay oraz sesję autografów. Poza tym znajdziecie blisko 200 stanowisk do gier, gdzie będzie można przetestować zarówno najnowsze tytuły, jak i retro klasyki. Zaplanowano także turnieje e-sportowe i stworzono strefę gier bez prądu.
2: Festiwal komiksu i gier w Łodzi w Atlas Arenie i Sport Arenie potrwa do jutra.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w meczu z Łotwą powinien być dla naszych siatkarzy formalnością. Dla porównania, Polska broni tytułu i zdobyła srebro Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata. Łotwa nigdy nie zagrała na dwóch ostatnich imprezach. Biało-czerwoni skupiają się więc na sobie i na odbudowie mentalnej po porażce z Bułgarią.
7: Myślę, że szybko się otrzepaliśmy. No, nie wygraliśmy tego spotkania, ale nie wszystko było złe. Gdzieś tam w każdym elemencie możemy zagrać lepiej, ale gdzieś tam jak oglądaliśmy to wideo, to nie wszystko robiliśmy źle.
6: Uważa środkowy Szymon Jakubiszak. Z Łotwą zagramy o 15, a później zmierzą się Niemcy i Bułgarzy, czyli nasi potencjalni rywale w ćwierćfinale. Rekordowy Harry Kane, angielski napastnik, zdobył swoją setną bramkę w Bundeslidze w 98 występie. Do złamania tej bariery potrzebował ponad 30 meczów mniej niż Dieter Müller. Potem strzelił jeszcze 101 gola i dzięki niemu, ale przede wszystkim dzięki hat-trickowi Michela Olise, Bayern rozgromił Union Berlin 7-0 i został nowym liderem. Rewelacyjna Klaudia Kazimierska wygrywa kolejny lekkoatletyczny meeting Atlas w Londynie. Tym razem Polka wygrała bieg na mile, ale jej koronny dystans to oczywiście 1500 metrów. W końcówce sezonu to na nim właśnie zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała finał diamentowej ligi w Brukseli, bijąc rekord Polski i zwyciężyła w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Ultimate w Budapeszcie. Na koniec jeszcze dobre wieści z tenisowych kortów w Brisbane. Kamil Majchrzak w trzech setach pokonał Jamesa Duckworth'a i wyrównał stan meczu Polska-Australia. Gramy w nim o prawo do występu w kwalifikacjach do przyszłorocznego Pucharu Davisa. Jutro rano spotkanie debla, a potem starcie Majchrzaka ze światową siódemką, Aleksem de Minorem.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Jak Agnieszka mówi o deszczach jutro...
9: Wracam do naszego maila. Mateo, nasz stały słuchacz i korespondent. Obejrzałem wasze zdjęcia w internecie i trochę się wystraszyłem, ale to może dlatego, że inaczej sobie wyobrażałem was.
10: Ja też.
9: Mam też, tak, mam też kłopoty z rozróżnieniem, który jest który.
10: Nigdy nie pojawi się na stronie internetowej,
9: który jest który. Czasami nie wiemy.
10: Tak. Marcin Żona.
11: Marcin Jędryk, JW23, o godzinie 8 wieczorem w niedzielę do północy.
10: Tak, o 8 wieczorem.
12: Co to było?
10: Płodzimy, schodzimy, słodzimy z Wawelem.
13: Słodycz za słodycz gwarantuje Wawel Kraków, producent królewskich słodyczy i pysznej czekolady.

0: gramy.
1: Ranne ptaszki. Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Dni w 5, nie w 9. Od poniedziałku do piątku. Od 5 do 9 w RMF FM.

Witold Lazar, witam. Oczywiście utworów, które kojarzą mi się z RMF-em jest cała masa, ale opowiem o jednym, który szczególnie zapadł mi w pamięć. Było lato roku 1998. Wtedy jeszcze nie pracowałem w RMF-ie, ale podsłuchiwałem i wpadła mi w ucho jedna piosenka. No oczywiście chciałem natychmiast wiedzieć, kto to, co to. Problem polegał na tym, że nie można było tego kawałka usłyszeć w żadnym innym radiu. Grał to tylko RMF. Pytałem, nuciłem znajomym. No nikt nie wiedział. Może dlatego, że tak umiejętnie nuciłem. No w każdym razie kilka miesięcy później zostałem pracownikiem RMF FM, nie było wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się dowiedzieć, że cały czas chodziło za mną powietrze, czyli air, a konkretnie kompozycja tego francuskiego duetu zatytułowana Kelly Watch the Stars.

życiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie poderwane u nas, to w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainie, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Działania mają charakter prewencyjny, czytamy w komunikacie. Amerykanie biorą w tej chwili pod uwagę dwie lokalizacje stałej amerykańskiej bazy w Polsce, ujawnił w rozmowie Sprawdzam w RMF FM szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
2: Jeżeli będzie decyzja w tej sprawie, to zaczynamy proces. Ten komunikat Donalda Trumpa, który się pojawił 17 września, jest rzeczywiście dla nas bardzo ważny, ponieważ wysyła jasny sygnał do swojej administracji. Róbmy to. Na zewnątrz będziemy obecni w Polsce. Dla nas to jest bardzo istotne, bo obecność stała amerykańska to jest część naszej odporności, ale też i systemu odstraszania. Są Amerykanie, jesteśmy tu obecni. Jak atakujecie, musicie brać to pod uwagę. Natomiast też i data, 17 września. To było bardzo symboliczne, co pokazuje też doskonałe relacje pomiędzy prezydentami.
1: Podkreślił szef BBN Bartosz Grodecki. Całość programu Sprawdzam Krzysztofa Ziemca znajdziecie na rmf24.pl. Gąska sosnowa, czyli legendarny grzyb Matsutake, po 100 latach nieobecności wróciła do Polski. Jej kilogram kosztuje nawet 2000 euro. Zanim jednak rozpoczniecie poszukiwania grzyba o zapachu cynamonu, dowiedzcie się koniecznie, jak nie pomylić go z trującym gatunkiem. Piszemy o tym szczegółowo na naszym portalu rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Kasia Kowalska w RMF FM, a zaraz u nas przepis na weekend.
5: Wasza muzyka. Od poniedziałku do piątku, od 18. Zamówienia w czasie programu. Dzwońcie 67 0020, kierunkowy do stacji 012.
6: Nie ma takiego numeru, którego byśmy nie zagrali.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Pietrzak.
2: Zapraszam. Lotnictwo wojskowe ponownie operuje w polskiej przestrzeni powietrznej. Tajny raport amerykańskiej agencji wywiadu o naszym bezpieczeństwie. Co o nim wiadomo? Posłuchajcie koniecznie odpowiedzi, jaka padła z ust szefa BBN-u w naszym programie Sprawdzam. A w Krakowie...
3: Wejście w ten świat Beksińskiego, w głowę niemalże Beksińskiego.
2: To dzięki technologii. Od mniej więcej godziny w polskiej przestrzeni powietrznej operują myśliwce. Zostały poderwane w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Poinformowało o tym Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, przekazano w komunikacie. Działania te mają charakter prewencyjny. Jest tajny raport CIA dotyczący naszego bezpieczeństwa, który miał dostać na biurko prezydent. Czy go w ogóle nie było? O to pytał dziś swojego gościa w programie Sprawdzam, Krzysztof Ziemiec. A my w faktach wszystko teraz wyjaśnimy. Krzysztof Zami, studiu. Witam cię ponownie, Krzysztofie. Skąd to całe zamieszanie i co powiedział na naszej antenie szef BBN-u Bartosz Grodecki?
4: Informacja o tajnym raporcie CIA w polskich mediach krąży od ponad tygodnia. Na taki raport powoływał się na przykład premier Donald Tusk, ale pytany o to kilka dni temu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że on dokumentu nie widział. Prawdziwą burzę wywołał wczorajszy wpis ministra Przydacza z kancelarii prezydenta, który na portalu X zapewnił, że nie było żadnego tajnego raportu na biurku. Nasz gość mówi jasno, dokumentu w formie papieru nie ma i nie było, ale ważne informacje są, a przekazał je po wizycie w USA minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
5: Nie ma takiego dokumentu, jest informacja ustna, stawiamy kropkę, zamykamy temat.
4: No i teraz kluczowa sprawa, zapytałem naszego gościa, co w tej informacji, w tym raporcie CIA ważne.

0: W radiu RMF24 z nami prowadzący program Andrzej Kochut. Witam.
1: Witam.
0: Czy jedna Rosja Putina znów odniesie miażdżące zwycięstwo?
1: Sondaże pokazują, że putinowska jedna Rosja nie może liczyć na 100% poparcia, ale trudno mówić o uczciwym, demokratycznym procesie wyborczym. Dlaczego tak jest? Jakie jest znaczenie tych wyborów dla Władimira Putina? O tym porozmawiam z Marią Domańską, analityczką z Ośrodka Studiów Wschodnich.
2: 100 sposobów na weekend. W faktach RMF FM.
0: To jedna z nielicznych w kraju galerii Zdzisława Beksińskiego. Nowochódzkie Centrum Kultury w Krakowie w weekend zaprasza na 10-lecie wystawy. Dzięki technologii wejdziemy w głowę mistrza, obiecuje Zbigniew Grzyb, dyrektor tej instytucji.
3: 2 dni z Beksińskim VR, czyli wejście w ten świat Beksińskiego, w głowę niemalże Beksińskiego, bo był to twórca, który rzeczywiście inspirował i twórców filmowych, i twórców gier komputerowych, i tych teraz tak modnych wirtualnych rzeczywistości. Czyli wejdziemy w tą głowę, będziemy mogli przechadzać się po tym świecie za sprawą De Profundis. To przez całą sobotę, całą niedzielę.
0: A w ciągu dekady wystawę Beksińskiego w Nowochódzkim Centrum Kultury odwiedziło około 350 tysięcy osób. Więcej faktów ze świata kultury w RMF FM już za niespełna godzinę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy.

0: Najważniejsze jest zdarzenie, posiedzenie, polityczne przesilenie. Trzeba się wsłuchać, podsłuchać, dowiedzieć. Jest minister i koalicjant, masy związkowców i masa słów. A wkrótce budżet, pakiet, ustawa i najważniejsze w życiu wybory. My wybieramy najlepiej.
1: Obraz dnia. Od poniedziałku do piątku od 11.45. Zapraszają Beata Borocka i Bogdan Zalewski.

0: każde niedzielne przedpołudnie.
1: Szkółka niedzielna.
0: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.
2: Amerykańska firma Transceptor Technology przystąpiła do produkcji komputerów Personalny Sputnik.

rolowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Audycje RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. I like to move it, move it. I like to move it, move it.

Dlaczego każdy Kennedy musi umrzeć? Kto naprawdę zabił JFK? Czy nad klanem Kennedych zawisła klątwa? Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań w najbliższej misji specjalnej. We wtorek o 15.00.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Dobrze poinformowani, to słuchajcie teraz uważnie. Agnieszka Pietrzak.
2: Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, myśliwce wróciły do baz. Cyberatak na system głosowania internetowego w Moskwie. W Rosji trwają wybory do Dumy Państwowej. Za chwilę wystąpią też u nas frontmeni zespołów muzycznych.
3: Pan Janusz Grzywacz, Marek Piekarczyk, Olek Klepacz.
2: Słuchajcie faktów kulturalnych RMF FM. Myśliwce w bazach, naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego znów operują standardowo. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone, przypomnę, w związku z kolejnym uderzeniem Rosji na terytorium Ukrainy. Nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. System głosowania internetowego w Moskwie stał się celem nocnego cyberataku. Jak zapewniła szefowa Centralnej Komisji Wyborczej, cytowana przez agencję Interfax, sytuacja jest już pod kontrolą. Przypomnę, od wczoraj do końca weekendu w Rosji trwają wybory do Dumy Państwowej. Oczekuje się, że rządząca putinowska Jedna Rosja utrzyma władzę, a głosowanie w dużej części zostanie sfałszowane. Maria Domańska, ekspertka od spraw Rosji z Ośrodka Studiów Wschodnich, która była gościem radia RMF24, zwraca uwagę na nieprzejrzystość głosowania przez internet.
4: Polega ono często na tym, że pierwszego tego roboczego dnia głosowania w miejscach pracy pracodawcy każą ludziom głosować pod nadzorem przez internet. A potem oczywiście jest tak, że to spada w czarną skrzynkę, bo nie da się w żaden sposób śledzić prawidłowości do głosowania internetowego. To jest bardzo nieprzejrzysty algorytm i tam można produkować dowolne wyniki.
2: Do głosowania w wyborach do Dumy uprawnionych jest 111 milionów obywateli Rosji. Uwaga, kierowcy na Mazowszu. Zablokowana jest droga krajowa 79 na trasie Kozienice-Zwoleń. W pobliżu Bogucina samochód potrącił pieszego. Jesteście teraz w trasie. Przypominamy, do wtorku w całej Polsce trwają zmasowane kontrole drogówki. To w Europejskim Tygodniu Mobilności. W Lublinie policjanci prowadzili wcześniej akcję przy Alei Smorawińskiego. Funkcjonariusze zatrzymywali, a przyglądający się ich pracy reporter RMF FM Dominik Smaga pytał.
5: Wolno pan jechał?
6: Przepisowo, jak zwykle.
5: Zawsze pani wolno jeździ?
7: Tak. To nie jest jedyna ulica, na której prowadzimy kontrolę. Bardzo dużo patroli wyjechało w miasto, patrole oznakowane, jak również radiowozy nieoznakowane, wyposażone w wideorejestrator.
5: No i może się okazać, że samochód, który wyprzedziliśmy, nagle zamiga nam niebieskim światełkiem.
7: Dokładnie tak.
2: Dokładnie do 22 września trwa Europejski Tydzień Mobilności.
8: To są fakty kulturalne w RMF FM.
2: Na które zaprasza Katarzyna Podraza, a na start rozpoczynający się 12. Festiwal Kultury.

0: Hala Uniwersyteckiego w Krakowie. W Stołecznym Teatrze Kwadrat nowy spektakl mówi Star. Główny bohater to człowiek i bardzo szczęśliwy, i bardzo pechowy. W tej roli Grzegorz Dałkrzewicz.
1: Jest w szczycie swojego, w prime swojej kariery, a tu nagle bęc. Nieszczęśliwy wypadek.
0: Początek spektaklu o 19:00. Czym jest czas, jeśli nie mierzymy go zegarem, lecz doświadczamy go poprzez własne istnienie? Wystawa prezentująca dorobek jednej z najważniejszych polskich artystek sztuki współczesnej, Bożeny Biskupskiej, do obejrzenia w Młynach Rotera w Bydgoszczy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energii.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Plus.

Classic Radio RMF24 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: słuchaj, programu Off the Wall.
1: Nie.
0: Ja mówię ci, słuchaj, Off the Wall.
1: Nie, nie.
0: Masz słuchać.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Lepiej słuchajcie Off the Wall, programu po angielsku, każdą niedzielę o 3:45 po południu. Zaprasza Marcin Jastrzębski i Charles Paul.

Espresso! Krzysztof Urbaniak, witam urodzinowo. Piosenka, która według mnie najbardziej kojarzy się z RMF FM. Dla mnie to wielki przebój How You Remind Me kanadyjskiej formacji Nickelback. W 2002 roku ta piosenka została przebojem roku. Dwa lata później zostałem przyjęty na pokład żółto-niebieskiej stacji i cały czas słyszałem to nagranie. Po jakimś czasie, kiedy po raz pierwszy miałem przyjemność pojawić się na antenie, pierwszą piosenką, którą zagrałem, to był właśnie wielki przebój Nickelback.

0: Uwaga, nastąpił akt włączenia grzanek.
1: Dzień dobry, RMF FM, witamy. No.
2: Dzień dobry.
0: Oj, poranny toster. Grzanki twoje, grzanki twoje.
2: Tak.
0: Zauważyłeś?
2: Tak.
3: Obudzony jesteś?
0: Tak. Masz na imię?
2: Tak.
3: Powiedz, Adamie, o czym ty marzysz? O jakim sprzęcie? Do kuchni lub też łazienki?
2: No, lodówka by mi się przydała.
0: Lodówka. Adamie, powiesz, stop, maszyna ci odpowie, co wylosowałeś i eksplozja radości z tych dwóch piżam.
2: Stop.
4: Kuchenka gazowa.
0: O, kuchnia!

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchamy.
1: Podaję swoją kwotę.
0: Tak.
1: 943.
0: Tak.
1: 21.
0: Aha, a skąd dzwonisz?
1: Z Tychów.
0: Tak, a jak masz na imię?
1: Krystyna.
0: I wydedukowałaś, że to powinna być taka liczba, tak?
1: No tak, jakby.
0: No słuchaj,
1: Nie?
0: Jaka Kuba? Dlaczego?
1: Pies mi tu szczeka.

0: you mind arranging a shooting success of Mofas? I miss you like crazy. Na piątym Modern Talking, Human Heart, Yomo Song. Obudź we mnie Venus 16 na czwartym. Na trzecim Black Azalgi, Heartless. Na drugim powrót na listę Backstreet Boys, All I Have to Give. No i na pierwszym miejscu...
1: Hot Bands. Marcin Jędrych bije wszelkie rekordy. Na głowę. Od poniedziałku do piątku od 18:00 lista Hot Bands. Najlepsze notowania.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: What's it doing? Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Na drodze do Sydney, w biegu po mistrzostwo, przez bieżnie, boiska i tory, prowadzi Paweł Pawlik.
2: I po zawodach, w sobotę od 9:00.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze we wschodniej Polsce. W Lublinie szef MSWiA odpowiada na pytanie o informowanie o zagrożeniu. 60 minut i więcej są opóźnione pociągi na Dolnym Śląsku po awarii w okolicach Brzegu Dolnego. W faktach też dane z szeregów policji, akcja sprzątanie świata.
3: Rękawice, worki, uchwyty do zbierania śmieci.
2: To się dzieje w Katowicach. Obecnie są to alerty RCB i syreny alarmowe. Do końca roku chcemy uruchomić specjalną aplikację, która będzie ostrzegać ludność cywilną przed potencjalnym zagrożeniem, potwierdził w Lublinie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Ale to nie jedyne planowane zmiany.
4: W ciągu roku chcemy uruchomić tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas udzielenia, na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
2: Dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbędą się specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Organizuje je MSWiA, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne. Na treningach będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Uwaga, są problemy na kolei. W okolicach Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku uszkodzona została sieć trakcyjna. Pociągi są tam opóźnione o ponad godzinę. Składy dalekobieżne są kierowane objazdem przez Lubin, natomiast połączenia lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. W szeregach policji służy dziś prawie 104 tysiące funkcjonariuszy. To rekordowy wynik w historii tej formacji. W ostatnim czasie jest też bardzo wielu chętnych do służby. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, także liczba nieobsadzonych etatów jest najniższa od lat.
5: Zgadza się, w tym momencie poziom wakatów wynosi 6%. Brakuje niewiele ponad 6,5 tysiąca policjantów. Dla porównania, braki w zeszłym roku były na poziomie ponad 11 tysięcy, a dwa lata temu prawie 14. Zdecydowanie poprawiła się też sytuacja w garnizonie warszawskim, w którym od lat liczba wakatów była najwyższa w całym kraju. Jeszcze w maju ten poziom wynosił prawie 20%, dziś niewiele, ponad 16%. Co ciekawe, liczba chętnych do służby w Komendzie Stołecznej Policji jest tak duża, że jej szef zwrócił się o wyznaczenie dodatkowego terminu przyjęć. Planuje się, że w połowie listopada do policji w Warszawie wstąpi kolejnych 200 kandydatów.
6: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Włożyli rękawice, poświęcili wolny czas i ruszyli do pracy w akcji Sprzątanie Świata. Grupa mieszkańców Katowic oczyszcza teren nad potokiem Ślepiotka na Zadolu.
3: Mieszkam też nad Ślepiotką, tylko w trochę innej części i widzę, jaki jest problem ciągły z zaśmiecaniem tej rzeki. A ponieważ jestem przyrodniczo uwrażliwiona, to uważam, że należy się angażować w takie akcje.
7: Tutaj można się zaopatrzyć w rękawice?
3: Są rękawice, przygotowane są też worki, uchwyty do zbierania śmieci państwo przygotowali organizatorzy.
8: To miejsce jest bardzo atrakcyjne z racji względów przyrodniczych. Jest tutaj naprawdę bardzo ciekawa roślinność, a z drugiej strony jest tutaj dużo śmieci różnych. Zwłaszcza w samej rzece zalegają jakieś wózki, chodziki dla dzieci. Tego dzisiaj spotkaliśmy, żeby z okazji Międzynarodowego Dnia Sprzątania Świata oczyścić ten teren i sprawić, żeby to miejsce było otwarte i dla zwierząt, i dla ludzi, którzy mogą tutaj przyjść na spacer.
2: Z mieszkańcami i organizatorem akcji Olafem Józefowskim ze Stowarzyszenia Wolnej Herbaty rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Przed nami dwa ostatnie weekendy sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Warto z nich skorzystać.

0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Radio, muzyka, fakty. Od poniedziałku do piątku, od 19.45 do 21.45. 120 minut relacji, korespondencji, komentarzy i wywiadów. Radio, muzyka,

0: przejdźmy do faktów.
1: Przejdźmy do faktów, dobrze.
0: Kącik rolniczy.
1: Odcinek kolejny. Tutaj człowiek się podpisuje Terminator. Ten człowiek jest tutaj, on jest niewieścim człowiekiem, jest razem z koleżanką na zdjęciu, tutaj pod szkołą rodzenia w piwnicy. Ale to nie o szkole rodzenia, tylko o czymś zupełnie innym. Mhm. Otóż tak, ostatnio jesteście obeznani w sprawach wiejskich, więc jeśli o to właśnie chodzi, mam zdjęcie kobiety dojącej samicę byka. Sama się głowiłam, którym sposobem ona, znaczy ta kobieta, doi ją, czyli tę krowę. Czy poprzez piąstkowanie, czy też kciukowanie, czy może jeszcze jakiś inny sposób. Jesteście, że tak powiem, obeznani w tych sprawach, więc myślę, że mi pomożecie odgadnąć. Z góry dziękuję. Sama nie wiem, co bym bez was zrobiła. Pewnie bym w ogóle nie wiedziała, co ta kobieta temu zwierzęciu robi.
0: Znaczy ona robi mu tak, żeby mu było lepiej.
1: Tak. Z tego, co ja widzę, to raczej nie jest piąstkowanie, bo kobieta kciukiem, bo to kciuk ma być, zdaje się, a ona kciukiem z drugiej strony, ale jest bardzo uśmiechnięta, a zarazem takie napięcie na jej twarzy widać.
0: A co krowa na to?
1: No, krowy zadje, no widać.
0: Zad jest spokojny.
1: Zad jest spokojny. Ogień nie macha. Znaczy ogon nie macha.
0: Ogień nie bucha, chciałeś powiedzieć. Czy widziałeś kiedyś, bucha ogień z zadu? Bo ja widziałem. Jest to niesamowite wydarzenie.
1: No nie, no w każdym razie z tych... jak one się nazywają? Nie siurki, tylko...
0: Nie siurki.
1: Ze strzyków ścieka to, co ma ściekać do takiego. Chyba, bo powiem szczerze, że wiadro, które stoi pod tymi urządzeniami takimi, wiadro jest koloru od środka trochę brązowawego, a może być białego.
0: No fakt,
1: prawda?
0: Znaczy ja powiem tak, jeżeli to takich wiader, że tak powiem, się
1: się robi mleko.
0: To ja już więcej mleka w życiu nie wypiję. O, tak powiem, bo mam wrażenie, że wcześniej w tym wiadrze ta pani robiła strawę na przykład dla zupełnie innego, że tak powiem, dobytku domowego, który lubi rzeczy, które już ktoś wcześniej zjadł po prostu.
1: Ostro poszło.
0: No, ale takie są fakty. No.
1: Takie są fakty.
0: Tak to widzę. I dodajmy jeszcze, że miejsce, w którym się znajduje ta sympatyczna dwójka, czyli pani z tą krową, jest wyłożone kamieniem. Mhm. Czyli jest chłodno tam. Mhm. To jest dobra temperatura dla mleka. Mhm. Tak, przechowywać w suchym i chłodnym.
1: Ale nie wiem, czy dla krowy jest dobra. Mhm. No, ale krowa się zapalić, to i owo może. Od tego zimna. Mhm. I wilgoci. Mhm. Generalnie. No,

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. It's Friday.

0: Już? Proszę Państwa, u Piotra Myca nastąpi... Co nastąpi? Nie wiem, co nastąpi. Aha, będzie, nastąpi premiera w mojej płyty, w, nazywa się Paweł Kukiz. W sobotę, dziękuję.
1: Zawsze w sobotę. Zawsze o 20.
2: Mezzo Forte. Program muzyczny Piotra Myca.
0: Ja się nazywam Paweł Kukiz. Zna się mnie? Nie, za pierdolę.

0: Chcesz głosować na HOP? Dzwoń 0700 060 22.
1: Chcesz głosować na Benz? Dzwoń 0700 060 33.
0: Lista HOP!

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: To nasta Agnieszka Pietrzak.
2: Szef MSWiA przygodą nazywa budowanie systemu ochrony ludności i powiadamiania w Polsce, przedstawiając plany. Wynik trwających wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej, z góry znany, to w komentarzach. A co w planach w ostatni weekend lata?
3: Taki dobry spacer z obiadem z córką?
2: W RMF FM zawsze wam po drodze. Do końca roku w województwie lubelskim będzie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Gdy rozpoczynaliśmy przygodę, bo tak na to należy patrzeć też, jeżeli chodzi o to wyzwanie społeczne z budowaniem systemu ochrony ludności i powiadamiania, tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000. Dlatego, że zaczęliśmy to robić jeszcze w zeszłym roku. Ale to nie jest tak, że zrobimy to z dnia na dzień.
2: Przypomnę, w województwie lubelskim, a także na Podkarpaciu dziś specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizują go MSWiA wraz z samorządami i strażami pożarnymi, państwową i ochotniczą. Wynik tych wyborów praktycznie jest już znany. Władimir Putin organizuje głosowanie po to, by legitymizować swoją władzę, mówi Adam Eberhardt. Tak, były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich komentuje w rozmowie z RMF FM trwające od wczoraj wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej.
5: To jest oczywiście z jednej strony próba przekonywania wszystkich dookoła, że Rosja jest państwem demokratycznym, ale to jest oczywiście też duże wyzwanie, ponieważ wokół wyborów mogą narastać pewne emocje społeczne i mogą stanowić zapalnik również protestów. Dlatego władze rosyjskie starają się, aby te wybory były jak największą łudą i aby tak naprawdę nie budowały żadnej nadziei na alternatywę.
2: To pierwsze wybory do Dumy od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Głosowanie odbywa się także na okupowanych obszarach Ukrainy, które, jak twierdzi Kreml, stały się częścią Federacji Rosyjskiej. Zmiany na trasie S10 na obwodnicy Stargardu w Zachodniopomorskiem. Kierowców czekają wielokilometrowe objazdy, ostrzegamy z reporterką RMF FM Anną Pałamar.
6: Od dziś ruch pojazdów w obu kierunkach przeniesiony został na jezdnię w stronę Szczecina. Zamknięta została jezdnia w kierunku Bydgoszczy. To oznacza, że kierowcy ze Szczecina, którzy będą chcieli dostać się do Stargardu, muszą teraz jechać do węzła Kluczewo i dopiero tam zjechać na Stargard. To spory objazd. Więcej czasu zajmie też dojazd ze Szczecina do Morzyczyna czy Zieleniewa. Trzeba będzie albo zawrócić na węźle Stargard Południe, albo jechać przez węzeł Kobylanka. Utrudnienia mają potrwać 2 tygodnie. W tym czasie drogowcy wymienią urządzenie dylatacyjne na wiadukcie węzła Stargard Zachód.
7: Lato w blasku faktów RMF FM.
2: To już ostatni weekend najcieplejszej pory roku. W środę rozpocznie się kalendarzowa i astronomiczna jesień. W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach mieszkańcy, korzystają z ciepła i słońca, robią na przykład piknik na trawie. Przekonała się o tym nasza reporterka Anna Kropaczek.
8: Co dobrego macie?
9: Chałkę, fokaccie, pączki, sojski miód. Celebrujemy lato.
8: Jak pani spędza ostatni weekend lata?
3: Bardzo aktywnie. Zamierzam właśnie wybrać się na rolki. Potem na taki dobry spacer z obiadem z córką, a wieczorem chyba na jakieś takie podorzynkowe spotkanie ze znajomymi.
10: Na spacerku, dosyć takim intensywnym, bo będziemy chodziły przynajmniej 1500 kroków? Przepraszam, 15 tysięcy. Taki mamy cel.
8: A ta jesień już wyczuwalna jest, prawda?
10: Wyczuwalna, tak. A koleżanka, proszę, w sandałach.
2: A koleżanka moja redakcyjna, Marlena Chudzio, w czułenkach z pewnością przybędzie do studia faktów RMF FM o 15. To także, przypomnę, godzina początku meczu naszych siatkarzy w 1/8 finału Mistrzostw Europy. W Sofii jest nasz specjalny wysłannik. Oczywiście będziemy się z nim łączyć w następnych faktach. Koniecznie zostańcie z RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No, 15 tysięcy kroków brzmi jak zakupy.
0: RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną.

0: gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. Przedstawia Marcin Jędrych.
1: W ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka Britney Spears. Zapraszam na ekskluzywny wywiad z księżniczką popu.
0: Szczegóły portal interia.pl. Gwiazdozbiór Smoka dziś od 18 w RMF FM.

0: Rynek?
1: Mhm.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a ty kto?
0: Fiola, to będzie 14 milionów, 755 tysięcy, 307 zł.
2: Za dużo.
1: Aj, strasznie spekulujecie, strasznie, no ale nie dziwię wam się, stawka jest warta tego. Słuchamy, halo?
3: Witam, 14 milionów, 755 tysięcy, 300...
1: 305. Jak na to wpadłeś?
3: Przyśniło mi się.
2: Za dużo, za mało. Od wtorku do soboty w

masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Chudzio, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kibicujemy.
2: Zapraszam.
1: Fakty.
2: Łotwa staje na drodze polskich siatkarzy w 1/8 Mistrzostw Europy. Za chwilę połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na ten mecz. Amerykańska broń z opóźnieniem donosi o nich agencja Bloomberg. W Warszawie rywalizują motorniczowie. Prowadzenie tramwaju to też może być sztuka.
3: Trzeba mieć to wyczucie, trzeba mieć dobry słuch.
2: Zaczynamy jednak od tragicznych informacji drogowych z Pomorza. Jedna osoba zginęła w wypadku motocykla na ekspresowej S6 w Pomorskiem. Do zdarzenia doszło w pobliżu węzła Gdańsk Południe. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Biało-czerwoni siatkarze rozpoczynają mecz 1/8 finału Mistrzostw Europy. W Sofii rywalami biało-czerwonych są Łotysze. Na trybunach nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański. Dzień dobry.
4: Jestem, dzień
2: Patryku.
4: Dobry.
2: Dziś spodziewamy się raczej pewnego zwycięstwa Polaków.
4: Tak, już pierwszy punkt na naszym koncie przed chwilą właśnie zdobyliśmy. My atakiem środkiem. Łotysze mają kilku zdolnych zawodników, ale niektórzy z nich to są jeszcze nastolatkowie. No, Łotwa wyszła z grupy, wygrała 2 mecze, ale dziś nawet strata seta przez Polaków to już będzie niespodzianka. Na trybunach bardzo dużo pustych miejsc, ale jest solidna grupa biało-czerwonych fanów. Dla niektórych to zresztą coś więcej niż po prostu wizyta na mecz.
5: Żona jest na takim objeździe swojej 50-tki. Ma 50 lat, skończyła w tym roku i to jest jeden z etapów naszego świętowania.
4: No to wszystkiego najlepszego w takim razie.
6: Bardzo dziękuję. Tak, jest to jedna z 50 rzeczy, które robię z tej okazji.
4: Tak mówiła mi para ze Świdnicy, no także wygrana Polaków w tym przypadku będzie też miała taki wymiar urodzinowego prezentu. Sofii Patryk Serwański.
2: USA ostrzegły sojuszników przed możliwymi opóźnieniami w dostawach kluczowej broni i systemów obrony powietrznej, sięgającymi nawet 5 lat, podała agencja Bloomberga. Powód: konieczność uzupełnienia własnych zasobów Pentagonu, uszczuplonych w wyniku wojny z Iranem. Opóźnienia mają dotknąć państwa europejskie, w tym Niemcy, które ubiegają się o przyspieszenie przekazania pocisków manewrujących Tomahawk oraz wyrzutnik Typhoon. Komisja Europejska naciska na Polskę i inne kraje Unii na ratyfikację umowy handlowej z Kanadą, CETA. Umowa jest tymczasowo dostosowana od 2017 roku, ale do dziś nie została ratyfikowana przez 10 państw, w tym Polskę. Sytuacja jest paradoksalna, bo Komisja Europejska zapowiada wielkie zbliżenie z Kanadą. Ursula von der Leyen zaproponowała Kanadzie status pierwszego członka stowarzyszonego Unii, a jednocześnie 1/3 państw Unii jeszcze nie ratyfikowała podstawowej umowy handlowej z tym krajem. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burgina. Kasiu, co konkretnie mówi komisja?
7: Rzecznik komisji Gilles Olof powiedział, że w rozmowach z państwami członkowskimi Bruksela zdecydowanie zachęca do kontynuowania i zakończenia wewnętrznych procedur. Mogę potwierdzić, że pełne wejście w życie umowy z Kanadą jest dla komisji priorytetem. Z drugiej strony rzecznik przyznał, że ratyfikacja leży w kompetencjach państw członkowskich. Komisja argumentuje jednak pozytywnymi efektami umowy. Po 9 latach tymczasowego stosowania handel towarami między Unią a Kanadą wzrósł o ponad 75%, a handel usługami zwiększył się jeszcze bardziej.
2: Są i takie fakty. Liczy się precyzja, opanowanie i przede wszystkim współpraca. W Warszawie rywalizują ze sobą ci, którzy na co dzień prowadzą tramwaje. Stolica jest gospodarzem europejskich mistrzostw motorniczych. Ich zmaganiom z bliska przygląda się nasz reporter Michał Radkowski, który jest teraz przed Pałacem Kultury.
8: Potwierdzam.
2: Dzień dobry. Michale, jak sobie radzą nasi zawodnicy?
8: Po pierwszej rundzie zajmują dobre 10. miejsce, ale jak mi mówią, wszystko się może jeszcze zmienić, jeśli chodzi o punkty na finiszu. Startuje się w parach, jedna osoba prowadzi pojazd, druga nawiguje. Warszawę reprezentuje Agnieszka i Aleksander. Wśród konkurencji jest na przykład prowadzenie tramwaju z konkretną prędkością, ale przy zasłoniętym liczniku. Jak słyszę, jest na to sposób.
3: Trzeba mieć to wyczucie, trzeba mieć dobry słuch, bo jednak tramwaj jadąc z tą prędkością, to już wiemy, że na przykład inny szum się wydobywa i wtedy wiemy, że już jest mniej więcej te 25 na godzinę.
6: Ja prowadziłam tramwaj, Olek mi pomagał. W jeździe na przykład do tyłu ja nie widziałam z prędkością, a na gwizdek musiałam sobie przyhamować i całkowicie się zatrzymać tak, żeby nie dotknąć linii.
8: W dzisiejszych mistrzostwach startuje 26 par z Europy i Australii. Warszawa, Michał Radkowski.
2: Trzymamy kciuki za pełną precyzję naszych.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A, jest człowiek, który zna się na objazdach.
10: Oczywiście.
0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: odbierz wreszcie.
1: Nie, szefa nie ma. Proszę poczekać do jutra.
2: Kto to podpisał?
0: Mam tego dosyć.
3: Byle na

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Skandal. Afera. Wojna. Kto za tym stoi? Kto winien? Komu można ufać? Barbara Górska zada odpowiednie pytanie.
1: Czy usłyszysz odpowiedź? Słuchaj Obrazu Dnia od poniedziałku do piątku od 16:45.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Jak wygląda z bliska, jak się porusza, jak pachnie. Enrique Iglesias, macho wcielony. Przybywajcie na Kopiec Kościuszki w poniedziałek 28 lutego twarzą w twarz z Enrique Iglesiasem, gościem specjalnym listy Hop Bands.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM. Najnowsze informacje ma dla nas Marlena Chudzio. Witamy.
2: Zapraszam. Polscy siatkarze zameldowali się w ćwierćfinałach Mistrzostw Europy. Pewnie pokonali rywali z Łotwy 3-0. Jesteśmy z wami w trasie. Są utrudnienia w tunelu na drodze ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Utworzył się tam spory korek. A na Stadion Narodowy wybierzemy się smacznie i zdrowo zjeść.
3: Tylko i wyłącznie naturalność.
2: To przepis na dobre jedzenie. Biało-czerwoni siatkarze z awansem do ćwierćfinału Mistrzostw Europy pokonali w Sofii Łotyszy 3-0. W faktach ponownie łączymy się z bułgarską stolicą. Patryk Serwański obserwował z trybun to spotkanie. Najważniejsze wnioski po tym meczu?
4: Dzień dobry. No, trener Nikola Grbicz po dwóch wygranych setach dał pograć rezerwowym. Oni muszą być cały czas zaangażowani, no gdyby byli potrzebni w tych kluczowych spotkaniach, które jeszcze przed nami. No i to jest plus tego meczu. O samej grze dyskutować zdecydowanie ciężej, no bo rywale nie wywarli jakiejś poważnej presji na biało-czerwonych. Warunki w gruncie rzeczy no nieco treningowe. Teraz trybuny będą się powoli wypełniać. Za godzinę bowiem mecz Bułgaria-Niemcy. Z jedną z tych drużyn zagramy w ćwierćfinale, zatem przedstawiciele naszego sztabu na pewno zostaną w hali, no i będą na bieżąco wszystko analizować, zbierać jeszcze informacje, a siatkarze mogą już zająć się regeneracją. Z Sofii Patryk Serwański.
2: Uwaga kierowcy na drodze ekspresowej S3 w Dolnośląskiem. Zepsuty samochód blokuje przejazd w tunelu między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. O tym utrudnieniu informujecie nas na gorącą linię RMF FM.
5: Tunel jest zamknięty z dwóch stron. No i my już stoimy w dość dużym korku.
2: To
5: już
2: była
5: ponad pół godziny.
2: To była nasza słuchaczka, pani Ewa. Jeśli jesteście w drodze i napotkacie utrudnienia, możecie do nas zadzwonić i ostrzec innych kierowców.
6: 600 700 800. RMF FM w twojej sprawie.
2: Utrudnienia także na Krajowej 92 w województwie mazowieckim. W pobliżu Sochaczewa samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. Utrudnienia mogą potrwać do 18. Koniec utrudnień, za to na kolei na Dolnym Śląsku. Służby PKP PLK poinformowały, że usunięto awarię na linii kolejowej między Księginicami i Brzegiem Dolnym. Przywrócono wstrzymany od rana ruch pociągów. Choć wakacje się skończyły, to na mazurskich jeziorach wciąż jest dużo żeglarzy korzystających z wrześniowego słońca. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zauważają, że choć ruch jest mniejszy, to liczba interwencji wciąż duża. Niektóre kończą się tragicznie. W tym tygodniu na szlaku utonęło dwóch 65-latków.
7: Troszeczkę mniejszy ruch, ale to nie oznacza, że nam było pracy. A najlepszym tego przykładem może być noc z wtorku na środę, czyli z 15 na 16 września, gdzie mieliśmy dwie bardzo poważne interwencje. Pierwsza, jezioro Tałty, południowa część szlaku Wielkich Jezior, przed godziną 23:00 zgłoszenie, mężczyzna wyjęty spod wody. Drugie zgłoszenie po godzinie 4:00 już we środę rano, jezioro Święcajty, tutaj mężczyzna wpadł do wody z pomostu.
2: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka i apelował niezmiennie o rozwagę na wodzie. Stadion Narodowy w Warszawie pachnie dziś świeżymi wędlinami i serami. Rozpoczął się tam dwudniowy festiwal polskiej żywności z hashtagiem Kupuj Świadomie. Do jutra można tam spróbować rodzimej kuchni i produktów prosto od lokalnych producentów.
8: Tutaj ładnie pachnie. Świeżą wędliną. Co serwujecie?
3: Tradycyjne wyroby z naszych wędzarni. Gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pruszczu.
8: Jak zrobić, żeby tak to ładnie pachniało?
3: Tylko i wyłącznie naturalność. To nas cechuje i tym kierujemy się w naszych produktach.
8: Bardzo dużo kiełbas tutaj jest. Żeby one były naturalne, to czego ma nie być?
3: Przede wszystkim konserwantów. Tych takich specyficznych, chemicznych. Naturalność jak najbardziej. Sól peklująca, który nam zabezpiecza ten produkt. Przede wszystkim serce włożone w to.
9: Spróbowałam kiełbaski. Była bardzo smaczna, aromatyczna, świeżutka.
8: I widzę, że zakupy poczynione, bo coś w siatce jest.
9: Tak, jest pyszny, ogromny rogal, którego będziemy jedli chyba przez 2 dni.
2: Z lokalnymi producentami i smakoszami rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Festiwal Polskiej Żywności na Stadionie Narodowym można odwiedzić jeszcze jutro do 17:00, a za wejście nic nie zapłacicie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A u nas niezmiennie w programie RMF w trasie najlepsza muzyka pachnie jeszcze latem, no i to są te dźwięki.
0: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 1000. RMF Hot New. światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego strzelanie do bezbronnych uchodzi bezkarnie? Czy rządowe agencje mogą stać ponad prawem? Kto odpowiada za masakrę w Waco? Misja specjalna. We wtorek o 15.

masz ochotę albo wyjątkową rozmowę, zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki, największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze, o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.
1: W programie między innymi
2: o wakacyjnych wyjazdach, jak zabezpieczyć mieszkanie, garaż, sklep i firmę.
3: Tu automatyczny dozorca mieszkania. Państwo nie ma domu.
1: Rozmowy z ekspertami, relacje i komentarze reporterskie.
0: Bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.

Były czasy, kiedy w RMF FM pojawiała się pozycja pod tytułem Powerplay. Można powiedzieć, że była to pozycja kultowa. Powerplay, a więc piosenka, która była lansowana w danym tygodniu, specjalną oprawą i zapowiedziami. Jesienią 97 roku zdarzyło się tak, że pojawiła się w roli Powerplaya piosenka przepięknej, młodej Australijki, nieznanej kompletnie w naszym kraju. Była to Natalie Imbruglia i utwór Torn. I nagle stał się ten utwór wielkim przebojem wylansowanym przez RMF FM i zdarzyło się tak, że przedstawiciele pewnej wytwórni polskiej, znaczy wytwórni na Polskę, zadzwonili do szefa muzycznego RMF FM z pytaniem, co to za artystka, bo bardzo nam się to podoba, tak powiedzieli. Na co Piotr Metz odpowiedział, no tak, ale to jest artystka z australijskiej wytwórni, której jesteście przedstawicielami. No i tak to właśnie był kolejny dowód na to, że RMF FM potrafiło zawsze lansować artystów na tak zwaną własną rękę lub też mówiąc inaczej, na własne ucho.

0: Uwaga! Poszły. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Witaj. Poranny toster. Ale ty jesteś ekspresowy. Jak masz na imię?
1: Marek.
0: Marek. W porządku. Będziesz musiał powiedzieć stop. Maszyna odpowie ci, co dla siebie wylosowałeś. Marek.
1: Stop.
2: Miła w dotyku narzuta na łóżko.
3: Ciekawe, czy twoje łóżko skrzypi?
1: To żona skrzypi
3: łóżko. No wiesz, bo jak łóżko...
2: Od poniedziałku do soboty.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: wszystko jest już niczym.
1: Wasza muzyka. W sobotę od 17. Zamówienia od 14. Dzwońcie. Dzwońcie. 012 67 0020. Przysyłajcie listy, e-maile i gołębie pocztowe.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie w studiu faktów przy mikrofonie Marlena Hudzio.
2: W Kopenhadze trwa spotkanie dowódców NATO. Zaczynamy od słów, które padły o wschodniej flance sojuszu. Niemcy albo Bułgaria. Polscy siatkarze czekają na wynik tego meczu, by poznać swojego rywala w ćwierćfinałach Mistrzostw Europy. Wybierzemy się też na kiermasz ogrodniczy. Jesień to bardzo aktywny czas dla działkowców. NATO jest gotowe do odparcia potencjalnego zagrożenia na wschodniej flance. Takie zapewnienia płyną z dzisiejszego spotkania dowódców sojuszu w Kopenhadze. Mamy 4000 stron planów dotyczących wschodniej flanki, a obejmuje to wszystko. Od minimalnego kryzysu do ingerencji na naszym terytorium. Zgodnie z artykułem 5 sojusz jest gotowy. Struktura jest gotowa, żołnierze, system, broń są gotowe. W przypadku ataku mogę powiedzieć, że dziś oni mają znacznie więcej do stracenia niż do zyskania. Mówił szef Komitetu Wojskowego NATO generał Giuseppe Cavodragone na konferencji prasowej. Polskę na spotkaniu w duńskiej stolicy reprezentuje szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Nawet 5 lat będą musieli poczekać sojusznicy na część uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Jak informowaliśmy dziś w faktach, USA ostrzegły w tej sprawie. W faktach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Jakie powody podaje amerykańska strona?
3: Dzień dobry. Powodem są zapasy Pentagonu mocno uszczuplone podczas wojny z Iranem. Według Bloomberga problem dotyczy m.in. rakiet i systemów obrony powietrznej. To ważny sygnał także dla Polski i całej wschodniej flanki NATO. Polska modernizacja armii w dużej mierze opiera się na amerykańskim uzbrojeniu, patriotach, hajmarsach. Co ważne, problemem nie jest dostęp do pieniędzy, ale dostęp do samej broni, a to oznacza również presję na zwiększenie produkcji w Europie i zmniejszenie zależności od dostaw zza oceanu. Takie komentarze pojawiają się tutaj w USA. Zwraca się uwagę, że cała sytuacja może nadwyrężyć wizerunek Stanów Zjednoczonych, dostawcy uzbrojenia i gwaranta bezpieczeństwa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Sport w faktach RMF FM.
2: W Sofii rusza kolejny mecz 1/8 finału siatkarskich Mistrzostw Europy. Polacy poznają swojego rywala w ćwierćfinale. To będzie reprezentacja Bułgarii albo reprezentacja Niemiec. Po naszym zwycięstwie z Łotwą, przypomnę 3-0, Patryk Serwański rozmawiał z rozgrywającym Marcinem Komedą.
5: Naszą przewagą jest to, że już teraz możemy spokojnie sobie siąść w łóżkach i zobaczyć ten mecz 1/8 finału między Niemcami i Bułgarią.
6: Wolałbyś któregoś z tych rywali?
5: Ja przedstawię tą sytuację, przedstawię dwie opcje. Pierwsza opcja, Bułgarzy, świetna atmosfera i naprawdę gorący klimat w trakcie meczu, a drugą opcją są Niemcy, których mam bardzo dobrego znajomego, Tobiego Branda, z którym grałem w drużynie, plus trener Botti, także mam do tych chłopaków też sentyment, także niezależnie na kogo trafimy, jeżeli chcemy bić się tutaj o najwyższe cele, to musimy być gotowi na wielką walkę i na to, że jesteśmy mocnym zespołem.
2: Cebulki tulipanowe, wrzosy i hortensje. Na wałach Chrobrego w Szczecinie w ten weekend odbywa się kiermasz ogrodniczy. Pamiętajcie o ogrodach. Szczecinianie przekonują, że wrzesień to dobry czas, by zadbać o ogród albo o działkę.
7: Się właśnie idziemy dobrać drzewka, kilka drzewek. Dobre, nieoszukane. Co roku przyjeżdżamy i od tego pana kupujemy. Solidne drzewka, sprawdzone.
8: A jakie to drzewka?
7: To jest tak, lobo,
9: morele, jabłko.
7: Jabłko, lobo, odmiana, śliwkę, węgierkę. Co jeszcze kupiliśmy?
8: Morele i brzoskwinie.
7: No,
8: ktoś wpadnie w oko, to weźmiemy po prostu. A wybór duży jest?
10: Jest.
8: Jest duży.
10: Jest bardzo duży.
8: A co to jest za roślinka tutaj w torbie już?
11: Gipsówka. Do ogródka, bo to wieloletnia.
2: No to życzymy, żeby się przyjęła. Z odwiedzającymi stoiska rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Kiermasz ogrodniczy potrwa do jutra.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: O każdej pełnej możemy zacząć robić falę. Zaczynam ją ja, Odeta Moro.
13: Agnieszka Kołodziejska.
14: Lista.

0: Dni, których nie znamy, Marka Grechuty. Wydaje mi się, że to była pierwsza piosenka, którą usłyszałam w RMF FM. Ten utwór zagraliśmy też w dniu pogrzebu pana Marka, zamiast serwisu. Trudno nam było wtedy pozbierać myśli z tych nieposkładanych. A druga piosenka, która kojarzy mi się z RMF FM, to Hips Don't Lie Shakiry. Bo gdy słychać ją w radiu, to zawsze ożywia się mój redakcyjny kolega Konrad Piasek.
1: Si Spanish, como se llama? Si bonita, si mi casa, Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you know you might go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body.
0: Mam nadzieję, że nagrany ukrytym mikrofonem kolega doceni, że właśnie ujawniłam jego talent. Albo przynajmniej, że mnie nie zabije.

0: And I'll write your name.
1: Królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Za 75 minut druga.
1: Chodzi oczywiście o godzinę.
0: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
1: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
2: Okej.
3: Okay. Mamy teraz coś gorącego.
2: A dlaczego nie tańczysz?
4: Co, mała, tańczysz? Nie nudzisz się?
2: Kto puścił tu tego kota?
3: My lubimy zwierzęta.
5: Tak się składa, że lewe.
2: Padł kabel.
3: Oj.
2: Tym bardziej, że ten kabel w naszej gwarze nazywa się drutem.
3: To jest sprawdzona technika.
5: Nie, coś tu jest nie tak. Nie, daj spokój, Michał. Nie, no nie przeszkadzaj.
2: To ty od razu hop i mówisz tak. Łudy.
5: Tak, no.
3: Świetnie.
0: Tadeusz Sołtys
1: i Michał Kubik.
0: Z piątku na sobotę.
2: Okej.
1: Okay. Od pierwszej do piątej.
5: Tak.
2: Jedziemy. Ole.
6: Ole.
2: Cztery.
3: Ten rytm na zbierze.
7: Mam zaległości z młodości.
2: Tak.
4: Typowy odkurzacz. Można z nim sobie pohulać.
2: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy. Odpalaj.
4: Odpalam. Odjechałem.
2: O, tak! Przez dwa tygodnie.
1: Proszę pana, pan to ma łazienkę.
7: Degrengolada zbójów jest w tej chwili. Mam ochotę zazbujować.
4: Tak.
3: Słuchacze nam posnął w tym tańcu przy tulańcu.
2: Cztery.
3: Taki telewizor można też i potrzymać w tańcu, no... Faktem jest, że to trochę
2: przeszkadza.
3: Tak, przeszkadza w tańcu, nie ukrywamy tego.
2: W kontakcie.
3: Ja na przykład bym wolał bez telewizora tańczyć. To jest chyba naturalne.
1: Rodzicom zaimponować. Na przykład dojrzałością.
2: Albo BMW.
0: Tadeusz Sołtys
1: i Michał Kubik.
0: Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
1: Od pierwszej do piątej.

0: JW23 na wieki wieków.
1: Nie, koniec wieku z JW23. W każdą niedzielę od 21 zapraszają Marcin Jędrych i Witold Odrobina.

0: Gotowe? Rozpoczynamy poszukiwanie.
1: Halo?
2: Dzień dobry.
3: Albo... Dzień dobry.
1: O,
0: dzień dobry. Jak masz na imię?
3: Elżbieta.
0: Poranny toster. Wiesz co?
1: Nie wiem, czy ściszyłaś już radio?
3: Tak, nie słyszę w ogóle nic tak przed radio.
1: No właśnie.
0: Będziesz powiemy jej losowe.
3: Niemożliwe.
0: Możliwe. Musisz powiedzieć stop.
1: No i wszyscy będą szczęśliwi.
4: Krajalnica.
3: No to tak!
1: Wygrałaś krajalnicę!
3: Wygrałaś będę się krajać na okrągło!
4: Od poniedziałku do soboty. Poranny toster.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Informuję centralę, że w radiostacji RMF FM działa superagent o kryptonimie Hop Benz. Prawdziwe nazwisko Marcin Jędrych. Codziennie odpala przynajmniej 20 hitów o dużej mocy rażenia. Słucha ich cała rzesza. Młodzieży. I nie tylko.
1: Danke schön, lieber Hans. Sie sind sehr freundlich.
2: Lista Hop Benz. Stawka mocna jak życie. Od poniedziałku do piątku od 18 do 20 w RMF FM.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie w studiu faktów przy mikrofonie Marlena Chudzio.
2: Od drogowych utrudnień w pobliżu Kołobrzegu zaczynamy fakty o 19. Rosja przeprowadza głosowanie na przedstawicieli do Dumy Państwowej. Pseudowybory zorganizowano także w rejonach okupowanych w Ukrainie. W faktach także Stany Zjednoczone i problem z dziennikarskimi akredytacjami do Białego Domu. Donald Trump najpierw zapowiedział wykluczenie niektórych mediów, a teraz to zrealizował. Utrudnienia na ekspresowej S6 w Zachodniopomorskiem. W pobliżu węzła Kołobrzeg Wschód dochował samochód osobowy. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina. Utrudnienia mogą potrwać do 20. Iran nie wyklucza powrotu do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Szef Irańskiej Rady Bezpieczeństwa Mohsen Rezaj poinformował, że warunki wznowienia rozmów pokojowych zostały przekazane mediatorom z Kataru i Pakistanu, którzy przekazali je Białemu Domowi. W Teheranie oczekują teraz na odpowiedź prezydenta Donalda Trumpa. W Rosji w weekend trwają wybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Pseudowybory zorganizowane są w okupowanej części obwodu chersońskiego. Lokale wyborcze urządzono w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenny ZSRR, przekazał portal Ukraińska Prawda, powołując się na chersońską gazetę Most. Władze okupacyjne nazwały aranżację lokali wyborczych historyczną podróżą. Głosowanie zorganizowano także na okupowanym Krymie. Tak bardzo pragnę pokoju. Pokoju. Oczywiście najbardziej czekam na pokój, który mam nadzieję, że wkrótce, bardzo wkrótce, naprawdę w niedalekiej przyszłości, nastanie także tutaj, w Sewastopolu. Na to czekam najbardziej. Mówiły agencji Reutera kobiety głosujące na Krymie. Ostatni dzień wyborów jutro. Dziennikarze CNN, MS Now i Politico nie zostali wpuszczeni na teren Białego Domu. Ich stałe przepustki zostały skonfiskowane przez Secret Service. To efekt piątkowego ogłoszenia prezydenta Donalda Trumpa o wykluczeniu tych mediów. Gospodarz Białego Domu podjął decyzję z powodu rzekomych kłamstw na temat jego i jego administracji.
3: Fakty i weekend w RMF FM.
2: 3 dni rozmów o górach, spotkań z ludźmi gór i twórcami filmów o tematyce górskiej. W Tarnowie w Małopolsce odbywa się festiwal Apex Ludzie Góry Wspinaczka. Mowa jest m.in. o granicach odpowiedzialności.
4: Góry mogą być tylko pretekstem do tego, żeby, czy wspinaczka może być tylko pretekstem do tego, żeby podejmować walkę, podejmować decyzje. Zresztą bardzo ważny aspekt odpowiedzialności w górach i trudnych wyborów to też jest tylko pretekst do tego, żeby porozmawiać o tym, że na co dzień podejmujemy takie decyzje.
2: Mówiła Joanna Rybak ze Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa. Festiwal odbywa się w murach Akademii Tarnowskiej. Jutro będzie można dowiedzieć się, jak postawić pierwsze kroki we wspinaczce i posłuchać o wyprawie do Nepalu. Mistrzostwa Polski w filatelistyce tematycznej trwają w Poznaniu. Kolekcjonerzy znaczków pocztowych z całego kraju prezentują tam swoje zbiory skupiające się wokół wybranego tematu. Liczy się rzadkość posiadanych znaczków, data ich wystawienia oraz podejście do prezentowanego tematu.
5: No bo na przykład są takie eksponaty jak mosty i tu jest samolot pokazany. No bo to z kolei jest most lotniczy, tak, pomiędzy dwoma punktami. No więc te skojarzenia dodatkowe powodują to zaciekawienie u sędziów, że jednak ten filatelista nie ma takiego ograniczonego myślenia, że tylko wszędzie, gdzie widzi mostek, kładkę, to tylko to zbiera, ale również to poszerzone, tak? Na przykład są takie znaczki z Wietnamu, gdzie powiedzmy Wietkong przechodzi po łańcuchach, na przykład na drugą stronę rzeki, czy na linach, takie mosty linowe sobie robił. No więc to też już nie jest typowy most.
2: Mówi Henryk Monko z Polskiego Związku Filatelistów. Wydarzenie potrwa do jutra.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Piłkarska ekstraklasa na początek faktów sportowych zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
7: Zapraszam. Dobry wieczór. GKS Katowice kontra Krakowia. To spotkanie na początek. 2-2 w 76 minucie, a wszystkie 4 gole padły w drugiej połowie. Krakowia prowadziła po golu Minczewa. Potem wyrównał Bartosz Nowak z karnego. Wdowiak wyprowadził Gieksę na 2-1 i przed chwilą Nordas wyrównuje i kwadrans do końca, także jeszcze sporo powinno się tu wydarzyć, bo ataki suną raz w jedną, raz w drugą stronę. Tymczasem trwa degrengolada Rakowa. Krakowa, który przegrał w Kielcach z Koroną 2-3. Częstochowianie zaczynają się powoli urządzać na ostatnim miejscu w tabeli.
8: Zasłużyliśmy dzisiaj na to, aby nie zdobyć punktów, po prostu na brak stabilności w naszej grze. Powiedziałbym, że jest po prostu bardzo duża różnica między naszymi najlepszymi fazami w meczu, naszymi najgorszymi.
7: To był trener Rakowa, Tomasz Kaczmarek, a szkoleniowiec Kielczan Jacek Zieliński może się cieszyć z doskoczenia do czołówki, dwóch trafień z karnego Mariusza Stępińskiego i gola debiutanta Kamilo Meni. O 20:15 w Lublinie Motor podejmie lidera Górnika Zabrze. To był pokaz siły naszych siatkarzy w meczu z Łotwą i mamy awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni rozbili rywali 3-0.
9: Wiedzieliśmy, że po prostu musimy wyjść i zrobić to, co do nas należy, bo Łotwa jest zdecydowanie niżej notowanym rywalem i tutaj tylko od nas będzie zależało na to, czy pozwolimy na jakieś emocje w tym meczu, na to, czy przeciwnicy będą mogli sobie gdzieś pograć, trochę pohulać, czy wszystko będzie w naszych rękach pod pełną kontrolą. Na szczęście ta druga opcja zwyciężyła.
7: Podkreślił libero Jakub Popiwczak. Polacy czekają teraz na rywala w ćwierćfinale, zostaną nim Niemcy lub Bułgarzy. To spotkanie trwa. Bułgarzy wygrali przed chwilą drugiego seta, prowadzą 2-0. Sukces Anny Twardosz. Na koniec nasza zawodniczka wygrała zawody letniej Grand Prix w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnowie. To pierwsze zwycięstwo Polki w historii w tym cyklu. Konkurs skoczków wygrał Japończyk Naomi Nakamura, a najlepszy z Polaków był 9. Paweł Wąsek.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

W splątanym gaju rąk i nóg szukamy przyłożenia. Już w sobotę od 9 rano śniadanie na trawie z Aliną Kamińską i Pawłem Pawlikiem. Słuchaj i po zawodach.

0: tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Fragment broszurki metody oceny warunków zdrowotnych w szkołach zawodowych i warsztatach szkolnych. Mm. Taka jest broszurka.
1: Żeby trzeba być zdrowym, żeby się uczyć.
0: I tutaj jest na przykład tak. Natryskownie powinny być usytuowane w zespole pomieszczeń sanitarno-higienicznych w sąsiedztwie szatni brudnej w warsztatach.
1: Jeszcze raz.
0: Proszę. Natryskownie powinny być usytuowane w zespole pomieszczeń sanitarno-higienicznych w sąsiedztwie szatni brudnej w warsztatach.
1: Mhm. Dobrze.
0: W ustępach powinny być oddzielne kabiny z miskami ustępowymi. Przewiduje się jedną miskę ustępową dla 20 dziewcząt i jedną dla 40 chłopców.
1: O matko. Czuję się źle. Czuję się źle. Aż mnie zaczyna boleć wszystko.
0: Dla tej samej liczby chłopców montuje się dodatkowo po jednej muszli naściennej.
1: Muszla naścienna.
2: Jak można siedzieć na ścianie?
1: A cóż za błyskotliwość, Ambi. Ustępy... Znam przypadki, że tak powiem, ta muszla naścienna...
3: Zadziałała.
1: Podobno znakomicie.
0: Ustępy powinny być...
1: podejścia i ciśnienia.
0: Powinny być wyposażone w umywalki, w kratki ściekowe i krany ze złączką do węża.
1: Co?
0: Ze złączką do węża.
1: Wiesz, ja nie wiem jak ani po co, tak szczerze mówiąc.
3: Znaczy złączka może być, no. Tak. Tylko do węża akurat.
0: Konieczna jest systematyczna dezynfekcja i utrzymanie bieżącej czystości, bla, bla, bla, bla, bla, bla.

Top 40 Europejskiej Listy Przebojów. Sobota, godzina 16:50. Przedstawia Marcin Jędrych. 4 godziny z najpopularniejszymi hitami Europy i Ameryki. Super premiery i stare przeboje. Top 40 Europejskiej Listy Przebojów.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Zobaczmy, jakie macie propozycje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moja propozycja 15 milionów 259 200.
2: Za dużo.
0: Oczekujemy kolejnej oferty. Halo?
3: RMF?
0: Tak, RMF.
3: Proszę pana, ja podaję swoją kwotę. 15 milionów 259 157.
0: Powiedziała obywatelka o imieniu?
3: Gośka.
0: Gosiu, to jest...
2: Za dużo.
0: Czekamy jeszcze na wasze propozycje. Bardzo proszę.
4: 15 milionów 259 156.
0: 15 milionów 259 156. Jak masz na imię?
4: Bogdan.
0: Chłopie!

0: lista. Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze informacje, a przy mikrofonie Marlena Chudzio. Witamy.
2: Zapraszam. Karol Nawrocki uczcił w Nowym Jorku pamięć ofiar zamachu z 11 września. W faktach o tym, co jeszcze jest w planie prezydenckiej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Komitet Wojskowy NATO ma nowego szefa, wybrano nim niemieckiego generała. A w faktach sportowych poważna kontuzja Kamila Grabary. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców podróżujących śląskim odcinkiem A4. Między węzłami Ostropa i Kleszczów w pobliżu miejscowości Sośnicowice doszło do zderzenia 4 samochodów osobowych z ciężarówką. Zablokowana jest droga w kierunku Wrocławia. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką złożyli kwiaty w strefie zero na Manhattanie, w miejscu upamiętniającym ofiary ataków terrorystycznych z 11 września. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, w weekend pierwsza para ma zaplanowane jeszcze spotkania z Polonią amerykańską, ale od poniedziałku szereg spotkań politycznych.
3: Dobry wieczór. Tak, prezydent weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma rozmawiać m.in. z sekretarzem generalnym ONZ, przywódcami Litwy, Łotwy, Estonii. W środę wygłosi przed Zgromadzeniem Ogólnym przemówienie. Ważny dzień to wtorek. Tego dnia przemawiać będzie prezydent Donald Trump. Podkreśla się, że może być sporo krytyki pod adresem państw sojuszniczych, że nie przyłączyli się do wojny z Iranem. Całą sesję na pewno zdominuje kwestia cen paliw w związku z zablokowaniem cieśniny Ormus czy konfliktu na Ukrainie. W siedzibie ONZ będą przedstawiciele zarówno Rosji, jak i Iranu.
2: Nowy szef Komitetu Wojskowego NATO wybrany został nim niemiecki generał Carsten Bauer, który w 2023 roku pełni funkcję generalnego inspektora Bundeswehry. Niemiec przejmie stanowisko od ustępującego admirała Giuseppe Cavodragone w lipcu przyszłego roku i będzie pełnił tę funkcję przez 3 lata. Komitet Wojskowy to najwyższy organ wojskowy NATO złożony z szefów obrony państw członkowskich.
4: Fakty z Łódzkiego.
2: Blisko 2 miliony złotych kosztuje modernizacja lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bełchatowskim Szpitalu. To inwestycja, która zapewni szybszy i bezpieczniejszy transport pacjentów, podkreśla dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie Dagmara Bednarek.
5: Bardzo ważnym elementem inwestycji jest również budowa łącznika pomiędzy lądowiskiem, budynkiem szpitala wraz z zadaszeniem. To rozwiązanie ma znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa, sprawności transportu pacjentów po wylądowaniu śmigłowca.
2: Zostanie też oświetlenie lądowiska i drogi, którą transportowani są pacjenci. Powstanie miejsce, w którym będą mogły bezpiecznie zawracać pojazdy ratownicze, a ze strefy bezpieczeństwa lądowiska zostaną usunięte przeszkody. Zwiedzimy Muzeum Cystersów, Dworek Jana Matejki i hangar w Czyżynach. Do tego będzie można przejechać się Żukiem albo Fiatem 125. W weekend warto wybrać się do krakowskiej Nowej Huty. Tam zaplanowano zwiedzanie tej dzielnicy w ramach projektu Zajrzyj do Huty.
6: Będą też wycieczki rowerowe, będą zajęcia dla dzieci, tak, specjalne warsztaty. Zwłaszcza, że w tym roku po raz pierwszy będziemy w ramach Zajrzyj do Huty udostępniać dla Państwa nową wystawę stałą w ramach projektu Podziemna Nowa Huta. Wystawę, która znajduje się na osiedlu szkolnym 22 i nazywa się Nowa Huta i jej schrony, dziedzictwo zimnej wojny.
2: Nie zabraknie też zwiedzania terenów dawnego kombinatu, dodaje Piotr Kapusta, kierownik projektu Zajrzyj do Huty. Będzie też rodzinna gra terenowa.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Kontuzja Kamila Grabary. O szczegółach już teraz w faktach sportowych Cezary Dziwiszek.
8: Niestety to jest bardzo poważna kontuzja. Nowy klub Grabary Juventus wydał komunikat, w którym informuje o zerwaniu więzadła w kolanie. To niemal na pewno oznacza wielomiesięczną pauzę. Na pewno Grabara opuści zaczynające się w poniedziałek zgrupowanie kadry. Selekcjoner Jan Urban jeszcze nie zdecydował w sprawie dodatkowego powołania. W reprezentacji są także Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Już drugi dzisiejszy mecz Ekstraklasy zakończył się wynikiem 3-2. GKS Katowice rzutem na taśmę pokonał Krakowie, a gola na wagę zwycięstwa strzelił Ilja Szkurin. Wcześniej Korona wygrała z Rakowem, a za 10 minut spotkanie Motoru z Górnikiem. Polscy siatkarze czekają na rywala w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Bułgarzy prowadzą z Niemcami już tylko 2-1, a w czwartej partii prowadzą Niemcy 22-20. Pachnie tiebreakiem. Polacy, przypomnę, wcześniej pewnie pokonali Łotysz 3-0.
9: Z perspektywy parkietu, czy były takie momenty, gdzie miałeś wrażenie, że Łotysze pokazali taką fajną klasę, czy jednak to wszystko było takie dosyć spokojne?
10: Myślę, że cały mecz był, nie chcę mówić spokojny, no bo to jednak się jest mecz, no ale na tyle nakładaliśmy taką presję na przeciwnika, że no myślę, że nie daliśmy po prostu mu pokazać jakby w pełni jego możliwości. No i cały czas cisnęliśmy, też graliśmy swoją siatkówkę, że się skupialiśmy to naprawdę i to nie pozwoliło przeciwnikowi naprawdę jakby zagrać coś więcej.
8: Z naszym środkowym Bartłomiejem Lemańskim rozmawiał Patryk Serwański. I jeszcze koszykówka. Dziki Warszawa obroniły w ostatniej kwarcie przewagę nad hiszpańskim Breogan. Wygrały 113-110 i awansowały do finału eliminacji Ligi Mistrzów. Podobnie jak nasi siatkarze na rywala muszą jeszcze poczekać i co ciekawe, podobnie jak siatkarze grają w Bułgarii. Co prawda nie w Sofii, ale tuż obok w Samokowie.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: No i proszę bardzo.
11: Księżyc świeci, można zaczynać wieczór.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

strzelają w głowy. Jesteś żywym celem. Jak nie dać się trafić? Już w sobotę o 9 rano Alina Kamińska i Paweł Pawlik przybierają barwy ochronne. Słuchaj i po zawodach.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Za 75 minut druga.
2: Chodzi oczywiście o godzinę.
1: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
2: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
3: Kto wpuścił tu tego kota?
4: Tak się składa, że lew.
3: Oj, coś
4: nie,
3: tu
4: nie,
3: jest nie tak.
4: Nie,
3: Łudy!
4: Tak.
3: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy.
5: Odpalam.
3: Odpalaj.
5: Odjechałem.
3: O, przez 2 tygodnie.
2: Proszę pana.
1: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
2: Od 1 do 5.

0: Właściwie to już jesteśmy w takim momencie, gdzie możemy was zaprosić tylko na jedno ważne wydarzenie. Ostatnie. Tak już więcej od nas nie będzie nic. Otóż nasi szanowni przyjaciele i koledzy,
1: autorzy, artyści,
0: którzy stworzyli dzieło, właściwie można powiedzieć, jedyne w swoim rodzaju.
1: Wielkopłomne,
0: tak. Kolega tu ładnie użył takiego sformułowania. I ono jakby jest z myślą o tych wakacjach tegorocznych.
1: Summer Hit autorstwa Montera i Marcina Z.
0: Wszystkiego dobrego. Bawcie się dobrze.

0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. 984 i 35 groszy.
0: Skąd do nas zadzwoniłaś,
1: pani?
0: A jak masz na imię?
1: Zofia.
0: A co robisz teraz? Siedzisz w domu i przygotowujesz obiad dla męża?
1: No, jeszcze za wcześnie.
0: A co dziś będzie na obiad?
1: Wołowinka, wiski i surówka.
0: Tak. No dobrze. Zaproponowałaś kwotę 984 zł i 35 groszy. A co za tym idzie? To są brawa dla ciebie.
1: Nie wiem.
0: Ale to nie za ten obiad dla męża, tylko za zupełnie coś innego.
1: No nie, możliwe, dziękuję.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM punktualnie o 21:00 w studiu z najważniejszymi informacjami Marlena Chudzio.
2: A zaczynamy od informacji właśnie dla zmotoryzowanych. S-17 na Lubelszczyźnie i A4 w Śląskiem. To tam są teraz utrudnienia. Jemeńscy Huti przyznali się do ataków w pobliżu lotniska w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej. A w faktach sportowych siatkarskie Mistrzostwa Europy. Polacy poznali swoich rywali w ćwierćfinale. Wypadek na lubelskim odcinku ekspresowej S-17. Pomiędzy węzłami Ryki Północ i Ryki Południe doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Droga w kierunku Lublina jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. Teraz informacja ze śląskiego odcinka A4. W pobliżu Rudy Śląskiej zderzyły się 2 auta. Zablokowany jest ruch w kierunku Katowic. Także na śląskiej A4 są utrudnienia między węzłami Ostropa i Kleszczów w pobliżu miejscowości Sośnicowice. Jak mówiliśmy, w faktach zderzyło się tam 5 aut. Udało się częściowo udrożnić ruch w kierunku Wrocławia. Przejedziecie jednym pasem. Co najmniej 6 osób zginęło w atakach Rosji na Ukrainę. Najtragiczniejszy w skutkach atak miał miejsce dziś w obwodzie sumskim na północy kraju. Dron uderzył w samochód cywilny, zabijając 4 osoby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy po raz pierwszy pomyślnie użyła nowych dronów do zestrzeliwania odrzutowych bezzałogowców. Jemeńscy Huti znów zaatakowali Arabię Saudyjską. Z oficjalnego oświadczenia ruchu wynika, że to właśnie oni stoją za nocnymi eksplozjami w pobliżu międzynarodowego lotniska w saudyjskiej stolicy Riyadzie. Przekazali również, że przeprowadzili udany atak na obiekty koncernu Saudi Aramco w Yanbu, które pełnią kluczową funkcję w eksporcie ropy naftowej między innymi do Europy.
3: Ważne dla Twojego zdrowia.
2: W przyszłym tygodniu w przychodniach i w wybranych aptekach w całej Polsce po wakacyjnej przerwie wznowione będą bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi. W tych placówkach podawany będzie nowy, zaktualizowany preparat. Dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego potwierdzają, że rozpoczął się sezon infekcyjny. Tygodniowo w Polsce rejestrowanych jest prawie 1500 zakażeń koronawirusem.
4: Startujemy w tej chwili z dystrybucją szczepionek. Mamy nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia szczepionki będą już w tych punktach szczepień, które ją zamówiły. I różnica tylko jest w tym roku taka, że nie ma zapisów przez IKP, nie ma e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19, tylko tak samo jak na grypę mamy po prostu znaleźć sobie punkt szczepień, tam się umówić i zaszczepić.
5: Komu zaleca Pan szczepienie przeciwko koronawirusowi w pierwszej kolejności?
4: Przede wszystkim osoby z tak zwanych grup ryzyka, czyli osoby 50+, oraz niezależnie od wieku wszystkie osoby z przewlekłymi chorobami serca, wątroby, nerek, płuc, z cukrzycą.
2: Z głównym inspektorem sanitarnym doktorem Pawłem Grzesiowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jesień to świetny czas, by zadbać o ogród. Mieszkańcy Szczecina tłumnie odwiedzali jesienny kiermasz, na którym ponad 100 wystawców rozstawiło stragany na wałach Chrobrego. Chwalili duży wybór egzotycznych roślin i cebulek kwiatowych. Jak mówią, stawiają na spontaniczne zakupy.
6: Najważniejsze, że ma ładne kwiaty. A co to jest, to się okaże.
7: Rozumiem. Czyli teraz do ogródka to pani będzie wsadzać?
6: Tak, tak. Dla córki, bo dzisiaj ma urodziny.
7: Co udało się kupić?
8: Chryzantemy.
9: I koszyk.
7: A, i koszyk.
9: Koszyk ten? Bo nie byłoby gdzie tego włożyć. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakupu.
8: Miło spędzamy czas.
9: A w tym roku jest bardzo duży wybór i bardzo dużo ludzi i bardzo dużo stoisk.
8: Nawet drzewa z jabłuszkami.
7: A czegoś jeszcze Państwo szukają?
9: Myśmy niczego nie szukali, powiem Pani szczerze. To, co zobaczymy, co nam się spodoba. Zakupy spontaniczne.
2: Usłyszała na wałach Chrobrego nasza reporterka Anna Pałamar. Stoiska można odwiedzać jeszcze jutro od 9 do 17.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Niemcy będą rywalami naszych siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. O tym w faktach sportowych Cezary Dziwiszek.
11: Tak jest. Zatem nie będzie powtórki spotkania z Bułgarią. W spotkaniu tej reprezentacji z Niemcami zrealizował się scenariusz sensacyjny. Bułgarzy wygrali 2 pierwsze sety, pewnie szli po awans, ale Niemcy wrócili do gry. Wygrali 3 kolejne partie i to z nimi biało-czerwoni za kilka dni zmierzą się w walce o półfinał. W Lublinie trwa ostatni sobotni mecz Ekstraklasy. Właśnie zakończyła się pierwsza połowa spotkania Motor Górnik Zabrze i 0-0. Hit Serie A zakończył się remisem. Roma prowadziła z Interem po dwóch golach Francuza Manu Kone, ale po zmianie stron dubletem zrewanżował się Argentyńczyk Lautaro Martinez. Skończyło się 2-2, a cały mecz w Interze rozegrał Piotr Zieliński. Roma jest liderem tabeli, Inter tuż za nią. Sensacyjną porażkę zanotowali mistrzowie Anglii. Arsenal był bezradny dzisiaj w meczu z Brighton i przegrał 0-3. To pierwsza porażka kanonierów w tym sezonie. Srebrny medal zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie wrócił do Władimira Semirunyja. Łyżwiarz szybki wylicytował go kilka miesięcy temu w charytatywnym streamie youtubera Łatwoganga, a teraz jeden ze sponsorów odkupił dla niego krążek.
12: Że dostanę ten medal w końcu, nie wiem, chyba 2-3 tygodnie temu o tym tak się dowiedziałem, że jednak zdecydowali odeść mi ten medal, no i byłem super zaskoczony tym. Fajnie, bo naprawdę oddawałem ten medal z myślą, że on do mnie nie wróci.
11: Popularny Władek nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie w listopadzie. Pamiętacie Emanuela Olisadebę? Na pewno pamiętacie. Były napastnik piłkarskiej reprezentacji Polski w wieku 47 lat wznowił karierę. Właśnie podpisał kontrakt z występującym w legnickiej A-klasie KS Kłopotów Osiek. Czytajcie o tym więcej na rmf24.pl.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
13: Yo, feel the f-

0: głupie ludzie, głupie ludzie.
1: Kuchnia Opolska z twoim udziałem. Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Uwaga, pomaga! Panowie, pomaga!
1: Ósme urodziny RMF FM.
2: To jest 8 razy za dużo.
1: 15 stycznia o 12 w południe urodzinowe wydanie
3: Radio Muzyka Fakty.
1: Poprowadzą wasi ulubieńcy z JW23. Pierwsze dziecko, które urodzi się w czasie tego programu, dostanie od nas urodzinowe

0: Klasyka RMF FM.
1: Ze śmiechu ryczy ranny łoś, bo wesół jest, gdy dnieje. Ktoś nie śpi, by się śmiać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje.
2: Nie śpią Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Ni w 5, ni w 9. O poranku, od 5 do 9.

Mateusz Ciba, redakcja rmfon.pl. Utworem, który najbardziej mi się kojarzy z radiem RMF FM, jest kompozycja Off He Goes zespołu Pearl Jam. Kiedyś, gdy jeszcze nawet nie myślałem o tym, że kiedykolwiek tutaj będę pracował, na antenie RMF FM stałym punktem programu był tak zwany Power Play. Co godzinę pojawiały się gorące nowości z całego świata. W ten oto sposób odkryłem właśnie dla siebie zespół Pearl Jam Eddie'ego Vedera, do którego delikatnie rzecz ujmując wcześniej nie czułem wielkiej mięty. Pamiętam, jak każdego ranka oczekiwałem z palcem gotowym w każdym momencie nacisnąć przycisk rekord na moim kaseciaku w momencie, gdy usłyszałem sygnał Power Play. Od tego momentu zawsze, gdy słyszę Off He Goes, przypominam sobie te stare, dobre czasy. Tak jak teraz. Posłuchajcie. Off He Goes, Pearl Jam.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

wasza muzyka na naszej antenie. Już w najbliższy wtorek i środę od 16.50 specjalne wydanie. Aż 3 godziny muzyki wybranej właśnie przez was. Zamówienia telefoniczne wtorek i środa od 15. Dzwońcie do RMF FM

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: W całym kraju czas na fakty RMF FM. Marlena Chudzio.
2: Czy mamy szansę w najbliższych dniach poznać decyzję Amerykanów w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce? To pytanie zadajemy w faktach. Dziennikarze wyproszeni z Białego Domu decyzją Donalda Trumpa. Chodzi o pracowników trzech redakcji. W faktach sportowych starcie motor kontra górnik w ekstraklasie, ale zaczynamy od tragicznej informacji z dróg. Śmiertelne potrącenie pieszego na Krajowej 25 w Wielkopolsce. Do wypadku doszło w miejscowości Teodorowo między Ślesinem a Skulskiem. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Rząd i prezydent współpracują ze sobą i mówią jednym głosem w sprawie utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich, zapewnia wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czernecka. W czwartek Donald Trump napisał, że w tej sprawie czynione są, jak to określił, wielkie postępy. Stwierdził, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy. W wieczornych faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Czy rzeczywiście jesteśmy bliżej poznania decyzji Stanów Zjednoczonych w sprawie stałych baz w Polsce?
3: Ostateczna decyzja należy do Donalda Trumpa, ale fakt, że w Stanach Zjednoczonych jest już prezydent Karol Nawrocki, a w przyszłym tygodniu będzie tam wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, może tylko dawać nadzieję, że dowiemy się więcej, nie tylko na temat lokalizacji takiej bazy, ale też liczby amerykańskich żołnierzy, którzy mieliby u nas stacjonować. Najważniejsza jest jednak jedność w tej sprawie między dużym i małym pałacem, uważa wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Tutaj mówimy jednym głosem i ja się bardzo cieszę, że Pałac Prezydencki jest tak aktywny, jeżeli chodzi o kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, bo najważniejszy jest efekt, to żeby takie bazy w Polsce powstały.
3: Wiceminister dodała, że w ciągu kilku tygodni powinna zapaść decyzja w sprawie budowy w Polsce Centrum Serwisowania Pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.
2: Dziennikarze nie wpuszczeni, przepustki skonfiskowane. Chodzi o dziennikarzy stacji CNN, MS Now i portalu Politico. Gdy rano próbowali dostać się do Białego Domu, uniemożliwił im to agent Secret Service. Swoje relacje prowadzą sprzed budynku, a przed Białym Domem jest także nasz korespondent Paweł Żuchowski, który zna szczegóły.
5: Dobry wieczór, ja w tej chwili jestem w pobliżu Białego Domu przy ulicy Pennsylvania Avenue. To tutaj są takie prowizoryczne studia stacji CNN, MS Now i nadawane są stąd relacje. Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu wezwało administrację Stanów Zjednoczonych do tego, by te akredytacje zostały natychmiast zwrócone. Podkreśla się, że jest to niezgodne z konstytucją. Donald Trump wczoraj powiedział, że te trzy redakcje, chodzi o CNN, MS Now i portal Politico, piszą nieprawdziwe informacje na jego temat. Stąd uznał, że wycofa możliwość relacjonowania dziennikarzy tych redakcji z terenu Białego Domu. Coś jest nie tak z krajem, który pozwala ludziom celowo pisać negatywne historie. Jeśli chcą je pisać, to w porządku, ale ja nie muszę ich wpuszczać, wyjaśnił Donald Trump w Stanach Zjednoczonych, tutaj w Waszyngtonie, w całym tym medialnym świecie. W tej chwili bardzo wiele komentarzy na temat decyzji prezydenta Donalda Trumpa.
2: Pracujemy nad zmianami w systemie informowania społeczeństwa o zagrożeniach, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dziś system oparty jest o alerty RCB i syreny. Docelowo ma powstać także specjalna aplikacja.
6: W ciągu roku chcemy uruchomić tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
2: Dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywały się specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Drużyna motorniczych z czeskiej Pragi zwyciężyła w konkursie europejskich mistrzostw motorniczych Tram M, których organizatorem w tym roku była Warszawa. Zawodnicy musieli się wykazać wieloma umiejętnościami, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich.
7: Przede wszystkim to jest fajna zabawa, ale też pokazanie przez ten widowiskowy sposób zawodów wyzwań, z którymi motorniczowie na co dzień się zmagają w codziennej pracy. Tutaj się liczy precyzyjne zatrzymanie w odpowiednim miejscu tramwaju, ocenianie, czy tramwaj może przejechać obok przeszkody.
2: Spośród polskich drużyn najwyższą 12. lokatę zajął Gorzów Wielkopolski. Kolejne fakty przygotuje i przedstawi Karol Płaczkiewicz, a ja zapraszam jeszcze na fakty sportowe.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Fakty sportowe przygotował i przedstawi Cezary Dziwiszek.
10: Dobry wieczór. Byli motorniczy, teraz motor. Wciąż remisuje 0-0 z Górnikiem w Ekstraklasie. Bez względu na wynik Zabrzanie pozostaną liderem przed przerwą reprezentacyjną. Może coś się jeszcze zmieni. Doliczony czas gry, ale doliczonych 7 minut. Zgrupowanie, przypomnę, zaczyna się w poniedziałek. Nie weźmie w nim udział Kamil Grabara, który, jak przekazał Juventus, zerwał więzadło w kolanie i czeka go niestety wielomiesięczna przerwa. W La Liga po pierwszej połowie niespodzianka. Sevilla prowadziła, a teraz remisuje z Barceloną 1-1. Wojciech Szczęsny usiadł na ławce. W bramce Barsy debiutuje Dominik Livakowicz. Jutro w Hiszpanii derby Madrytu. Real podejmie Atletico. Tenisowa reprezentacja Polski remisuje po pierwszych meczach preeliminacji Pucharu Davisa z Australią. Na wyjeździe w Brisbane najpierw Max Kaśnikowski przegrał z 7. rakietą świata Aleksandrem Minorem, a potem Kamil Majchrzak w 3 setach pokonał Jamesa Duckworth'a i mamy 1-1.
11: Dołożyłem zwycięstwo do naszego konta. Mecz jest absolutnie otwarty. Zwycięstwa dla reprezentacji smakują jeszcze lepiej niż te dla siebie, także jesteśmy pełni nadziei i optymizmu przed jutrem.
10: Jutro najpierw mecz deblowy, potem spotkanie Majchrzak de Minor. Koszykarka reprezentacji Polski Kamila Borkowska podpisała kontrakt w amerykańskiej lidze WNBA z zespołem Toronto Tempo. W kolejnym sezonie 24-latka może zostać dopiero 5. Polką w historii, która zagra w najlepszej lidze świata. Obecnie Borkowska gra w Walencji, a w ubiegłym sezonie zdobyła Mistrzostwo Polski z Lotto AZS UMCS Lublin. Jej była drużyna zdobyła dziś Super Puchar Polski, pokonując Ślęzę Wrocław. Nowy sezon w basket lidze kobiet rusza za tydzień, jeszcze rzut oka na Lublin. Wynik bez zmian. Motor Górnik 0-0 trwa doliczony czas gry.
9: Sponsorem Faktów

tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: 11 września 2001 roku. Downtown na Manhattanie. Dochodzi 9.
1: Prowadzące na wyspę mosty i tunele pełne są ludzi, którzy za chwilę rozpoczną pracę w jednym z największych centrów finansowych świata.
0: Nikt z nich nie wie, że to miejsce za kilka minut zamieni się w piekło.
2: Minuta po minucie Witold Lazar i Przemysław Skowron odtwarzają wypadki najczarniejszego dnia w historii świata. Misja specjalna. Codziennie od 15 w RMF FM.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

i panowie, mesdames et messieurs, wiek XX to było stulecie kinematografu i kultury masowej. Tylko u nas po raz pierwszy na świecie specjalne radiowe projekcje ruchomych obrazów, seanse nonsensu, cuda niewidy, odwroty w przeszłość i przyszłość. Słowem, czas się śmieje, tylko w RMF FM. Michał Figurski zaprasza od poniedziałku.

W 22-letniej historii radia RMF FM jest taka piosenka, która zawsze towarzyszyła nam w chwilach radości, dumy, sukcesu lub innych wydarzeń, które powodują uśmiech na naszych twarzach. Ten numer graliśmy zawsze, kiedy działo się coś ważnego w historii naszej stacji, ale także ważnego w historii osób tutaj pracujących. Pojawiał się ten utwór wtedy, kiedy była potrzeba świętowania bądź pokazania, że jesteśmy dumni z naszych wyników, z naszych osiągnięć i z tego, co do tej pory udało nam się zrobić. I dlatego chyba każdego roku właśnie w styczniu takie nagranie powinniśmy zaprezentować, bo to, że jesteśmy i to, że nadal możemy grać, to jest nasz przecież wspólny sukces. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, z wielką przyjemnością prezentuję teraz nagranie, które dla mnie jest takim bardzo oficjalnym i bardzo ważnym hymnem RMF FM od 22 lat właśnie. To grupa Traveling Wilburys i nagranie Congratulations. Gratulacje dla wszystkich.

0: Punktualnie 6:35. A grzanki już się grzeją.
1: Halo?
0: Rema, skończymy się nisko i pięknie.
2: Poranny toster.
0: Jest to ona.
1: To ona.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
3: Alicja.
0: To całe szczęście. Alicja. Chciałbym, żebyś wygrała robot ręczny turbo. Nie wiem, na czym ta turbość polega, ale ja
1: bym wiesz,
0: tak
1: na czym polega ręczność.
0: I robocość.
4: Lodówka.
0: Lodówka.
1: Niesamowite.
3: Cieszę,
0: a wiesz, jak my się cieszymy.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, zapraszam. Bezpieczeństwo Polski jest stabilne, tak szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego mówił na antenie RMF FM o pogarszającej się sytuacji za naszą wschodnią granicą. Do wtorku w całej Polsce zmasowane kontrole drogówki, to w Europejskim Tygodniu Mobilności. Trwa ostatni weekend tegorocznego lata. Posłuchajcie, jak spędzają go mieszkańcy Katowic. Stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą. Tak mówił gość programu Sprawdzam, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
3: Ale czy my w Polsce, tutaj, gdzieś, w okolicy nawet granicy, mamy powody, żeby się bać? Czy ludzie, którzy tam mieszkają, mają powody do bać się, że coś tam spadnie? Dron, rakieta, że będzie groźnie? Czy to jest tylko straszenie?
4: To ma być przede wszystkim wywołanie takiego wrażenia wśród społeczności lokalnej. Taki jest cel prowadzenia tych działań przez Federację Rosyjską. Przede wszystkim zdezorganizowanie funkcjonowania naszych przejść granicznych, bo w momencie, kiedy coś spada przy przejściu granicznym, coś leci w okolicy przejścia granicznego, to ruch jest wstrzymywany, odprawa, co powoduje, że kolejki na granicy się wydłużają. Mieliśmy niedalej niż dwa dni temu bardzo poważny incydent po stronie Jagodna, na przejściu do Rochus Jagodno, gdzie uderzył pocisk.
2: Mówił szef BBN-u Bartosz Grodecki w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem. Całość programu Sprawdzam znajdziecie na rmf24.pl. My wrócimy do niego również w nocnych faktach RMF FM. Wynik tych wyborów praktycznie jest już znany. Władimir Putin organizuje głosowanie po to, by legitymizować swoją władzę, mówi Adam Eberhard. Tak były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich komentuje w rozmowie z RMF FM trwające od piątku wybory do Rosyjskiej Dumy Państwowej.
5: To jest oczywiście z jednej strony próba przekonywania wszystkich dookoła, że Rosja jest państwem demokratycznym, ale to jest oczywiście też duże wyzwanie, ponieważ wokół wyborów mogą narastać pewne emocje społeczne i mogą stanowić zapalnik również protestów. Dlatego władze rosyjskie starają się, aby te wybory były jak największą łudą i aby tak naprawdę nie budowały żadnej nadziei na alternatywę.
2: To pierwsze wybory do Dumy od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Głosowanie odbywa się także na okupowanych obszarach Ukrainy, które, jak twierdzi Kreml, stały się częścią Federacji Rosyjskiej.
6: Fakty ważne dla kierowców.
2: Do wtorku w całej Polsce trwają zmasowane kontrole drogówki. To w Europejskim Tygodniu Mobilności. W Lublinie policjanci pojawili się przy Alei Smorawińskiego. Funkcjonariusze zatrzymywali, a przyglądający się akcji reporter RMF FM Dominik Smaga pytał.
7: Wolno pan jechał?
8: Przepisowo, jak zwykle.
7: Zawsze pani wolno jeździ?
9: Tak. To nie jest jedyna ulica, na której prowadzimy kontrole. Bardzo dużo patroli wyjechało w miasto. Patrole oznakowane, jak również radiowozy nieoznakowane, wyposażone wideorejestrator.
7: No i może się okazać, że samochód, który wyprzedziliśmy, nagle zamiga nam niebieskim światełkiem.
9: Dokładnie tak.
2: Dokładnie do 22 września trwa Europejski Tydzień Mobilności. A teraz trwa ostatni weekend lata. W środę rozpocznie się kalendarzowa i astronomiczna jesień. Wczoraj w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach mieszkańcy korzystali z ciepła i słońca. Jak przekonała się nasza reporterka Anna Kropaczek, można było zrobić na przykład piknik na trawie.
10: Co dobrego macie?
11: Chałkę, fokaccie, pączki, sojski miód. Celebrujemy lato.
10: Jak pani spędza ostatni weekend lata?
12: Bardzo aktywnie. Zamierzam właśnie wybrać się na rolki. Potem na taki dobry spacer z obiadem z córką. A wieczorem chyba na jakieś takie podorzynkowe spotkanie ze znajomymi.
13: Na spacerku. Dosyć takim intensywnym, bo będziemy chodziły przynajmniej 1500 kroków? Przepraszam, 15 tysięcy. Taki mamy cel.
10: A ta jesień już wyczuwalna jest, prawda?
13: Wyczuwalna, tak. A koleżanka, proszę, w sandałach.
2: Dziś również będzie ciepło. Termometry na południu Polski pokażą nawet 25 stopni.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.